Me too.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Anna Fryczkowska jest z nami w Mieście o świcie. Rozmawiamy o jej książce Cyrkówka Marianna, także o niezwykłej bohaterce tej opowieści, Mariannie Razik. Kobiecie, która zajmowała się cyrkiem, ale też malarstwem i właściwie była taką bardzo twórczą osobą, chociaż sztuką zajęła się w dorosłym już okresie swojego życia. Wracamy do rozmowy.
2: Ja przez chwilę myślałam, że w ogóle ona jako taka naczelna zmyślaczka Mazowsza Północnego wymyśliła sobie tę karierę cyrkową, ale na szczęście tę wątpliwość zgasiło Muzeum Mazowieckie w Płocku, bo pokazali mi taką teczkę, gdzie z napisem Marianna Razik. I tam były takie bardzo zabawne w swojej oficjalności relacje z występów ze wszystkich remis, domów kultury i szkół, w których oni występowali. Widać taki był wymóg PRL-owskiego państwa, że trzeba było przedstawienie w trzech słowach opisać i napisać, że przedstawienie wykonano, zapłatę wypłacono. Więc były opisy: z powodu trudnego zachowania publiczności opłaty za salę nie pobrano. Występ ogólnie podobał się. Na przykład coś takiego. Publiczność pewnie różnie reagowała, zwłaszcza w więzieniach, do których oni też czasem zaglądali.
1: Takie występy też są odnotowane w tej teczce.
2: Tak, rozumiem, są i więzienia. Było tych miejsc mnóstwo, czy głównie Mazowsze, przede wszystkim Mazowsze Północne, bo oni wbrew temu, co Marianna czasem opowiadała, nie mieli wozu cyrkowego. Oni pakowali cały swój dobytek, kostiumy i rekwizyty oraz łańcuch, który Franciszek rozrywał na występach, do czterech walizek i z tymi walizkami jeździli jak się dało. W latach 40. z pociągami było jeszcze marnie, potem to już się zrobiło lepiej. Z PKS-ami pewnie jeszcze gorzej, więc łapali okazję. Jeździli autostopem, a później no już tymi bardziej oficjalnymi środkami podróżnymi. W każdym razie nie mogli mieć za dużo niczego, bo to były tylko cztery walizki.
1: Nieraz głodowali, spali u gospodarzy, którzy ich przyjmowali?
2: No, w hoteli też nie było, poza tym oni nie zarabiali aż tyle, żeby ich stać było na jakieś wyszukane noclegi, więc czasem ich ktoś przenocował za darmo, czasem gdzieś płacili grosze. Ta opowieść o tych noclegach i ludziach, jakich oni spotykali po drodze, też mi się wydała bardzo ciekawa. Rekonstruowałam ją z różnych źródeł, z opowieści podobnych trup cyrkowych. Podobnych trup cyrkowych nie było, ale z... trochę pokrewne, z gazet. Tak, w tych rodzinach, u których oni gościli, się starałam pokazać taki przekrój tego prowincjonalnego społeczeństwa tuż powojennego. To jest naprawdę, niewiele jest relacji o tym, a to jest bardzo ciekawe, jak ta nasza mazowiecka prowincja przeżywała koniec wojny. Koniec wojny nie oznaczał końca kłopotów.
1: Nie było zapisków Marianny na ten temat. To nie jest tak, że ona coś dokumentowała i
2: były.
1: Pisała o tym. Były również.
2: To było moje wielkie na początku olśnienie, potem rozczarowanie.
1: Aha.
2: Któryś z dyrektorów, nie wiem czy nie dyrektor Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie, namówił ją do napisania wspomnień. I ona usiadła i te wspomnienia napisała, jak to dostałam w swoje ręce, 120 stron takiego rękopisu, to się bardzo ucieszyłam. I sobie pomyślałam, że nareszcie będę miała z pierwszej ręki te relacje o cyrku.
1: Ale to już było po tym czasie, prawda? To już było, kiedy była starsza.
2: Tak, to jako starsza pani napisała.
1: Tak.
2: No i się okazało, że w tej długiej opowieści 70% to są jej wspomnienia z czasów dzieciństwa i wojny. 30% to są... przepisane przez nią wróżby jakieś, znaczy przepowiednie jakieś mistyczki, a karierę cyrkową zamknęła dokładnie w czterech bardzo ogólnych akapitach i po tej początkowej euforii miałam takie potworne rozczarowanie i sobie myślałam, pani Marianno, dlaczego?
1: Zostawiła miejsce dla autorów książki, zostawiła miejsce dla pani, zostawiła miejsce dla wyobraźni osoby, która pozna tę biografię i stworzy przepiękną opowieść.
2: Tak, ona tam napisała coś takiego, że ona marzy, żeby kiedyś o niej powstała księga, więc tutaj znowu dostałam skrzydeł i tymczasem u niej rym nadawał sens, więc żeby w tym kraju powstała księga wydana w maju, czy coś takiego. Więc jak mi wydawnictwo powiedziało, że wznowienie cyrkówki Marianny wychodzi w czerwcu, trochę się zmartwiłam, ale się okazało, że na rynku było już w maju. spełniło się.
1: Wszystko się zgadza. Tak to sobie Marianna zaplanowała. Tutaj przerwiemy, tutaj zrobimy przystanek w tej wspaniałej wyprawie w towarzystwie Marianny Razik i Anny Fryczkowskiej. Wrócimy do rozmowy w kolejnym odcinku Miasta o Świcie.
0: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
0: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
5: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
0: Po reklamie.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bramrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: No dobrze, popatrzymy, co tam w tej pogodzie. 16 stopni pokazuje mój ulubiony radar pogodowy, ale to nieprawda, jest 18, przynajmniej w Śródmieściu. W Krakowie 13 na razie, w Katowicach 18, we Wrocławiu też 18, 19 w Poznaniu, 19 w Szczecinie, w Koszalinie, w Trójmieście i w Bydgoszczy. Dzisiaj będzie ciepło.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PS Bramrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: No dzień dobry, na drugie imię styk. Wszystko jest na styk. Dzisiaj się udało, chociaż muszę powiedzieć, że było dosyć trudno. 9 dzień września, środa, imieniny Piotra, Sergiusza i Aldony. Dzisiaj środa, dzień wiary w siebie. To ładne święto bardzo jest. Wiary w siebie nabieramy w trakcie robienia czegoś. Przypominam i zapraszam dzisiaj do 11.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 9 minut po godzinie 7 słuchacie Chili Z. Wybitny polski reżyser Krzysztof Zanussi będzie przewodniczącym jury konkursu głównego tegorocznego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Festiwal startuje już za 2 tygodnie, 21 września. Potrwa do 26 września. Historia tej najważniejszej, największej imprezy poświęconej polskiej kinematografii sięga roku 74. Statuetki złotych, srebrnych i szafirowych lwów oraz liczne nagrody indywidualne rywalizują w Gdyni najciekawsze polskie filmy. Dzieła zarówno uznanych twórczyń i twórców, ale też nie zapominajmy o debiutach. Obecnie na festiwalu odbywają się 4 konkursy, główne perspektywy, filmy krótkometrażowe, które kocham i pamiętam, jak zbierałam boksy ze studia Munka i oglądałam krótkie metraże i do dzisiaj mi to zostało. Rzeczywiście śledzę te festiwale krótkich metraży. Zdarzyło mi się też na kilku wyjątkowych festiwalach być. I sekcja międzykonkursowa, debiut lub drugi film. Oczywiście też to, co dzieje się w sekcjach pozakonkursowych, jest istotne. Polonika, portrety, mistrzowska piątka, pokazy specjalne czy Gdynia dzieciom. Jest też przyznawana nagroda specjalna Platynowe Lwy za całokształt twórczości i wybitne osiągnięcia artystyczne polskich filmowców i filmowczyń. Ważnym w skali kraju wydarzeniem jest również dedykowane przedstawicielom i przedstawicielkom branży filmowej spotkania jury i filmy konkursu głównego. W tym roku 16 filmów, 5 pełnych metraży, debiutów reżyserskich. Oceni je jury. Krzysztof Zanussi jako przewodniczący, ale z nim Przemysław Chruścielewski, Jagna Dobesz, Małgorzata Hajewska, Krzysztofik, Mikołaj Trzaska, Marcin Wierzchosławski, między innymi i Iza Zbroniec-Zajd. Można sobie znaleźć listę już filmów, która weszła do konkursu głównego. Listę tę otwiera film Czas, który nie nadszedł, Julii Rogowskiej. No czekam, bo jest duże dzisiaj wyzwanie w tym świecie filmowym. Te konkursy i wszystkie festiwale, one mogą pomóc. Rzadko się zdarza, żeby zaszkodziły. W każdym razie laureatów Szafirowych Lwów w konkursie Perspektywy, do którego zakwalifikowało się 8 produkcji, wyłoni 3-osobowe jury. 21 rusza festiwal w Gdyni, a Platynowe Lwy w tym roku za całokształt dla Haliny Prugar-Ketling. Polska montażystka związana z kinem od początku lat 50. W ciągu ponad 40 lat pracy zmontowała przeszło 100 filmów dokumentalnych, fabularnych i produkcji telewizyjnych.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: słuchacie, czyli za 19 minut po godzinie 7. Trzeba zawsze guzik wcisnąć, jak chce się coś powiedzieć, a nie się mówi do niewciśniętego guzika. No różnie z tą komunikacją w życiu u człowieka jest. Powiedziałam, że jest 20 minut po 7, to mówię. Wakacyjna bańka pękła, budziki znów dzwonią o nieludzkich porach, dzieci po dwóch miesiącach względnej wolności wracają do instytucji, w której pierwszą lekcją jest pogodzenie się z rzeczywistością. To jest jedna z najtrudniejszych lekcji, która może w ogóle przyjść do nas w życiu. Kochane bąbelki, jak jedziecie teraz do szkół ze swoimi rodzicami, którzy nie ogarniają wrześniowej rzeczywistości i stoicie teraz w korkach i słuchacie tego radyjka i myślicie sobie zebrania, stołówki, plany lekcji, zajęcia dodatkowe. No szkoła się zaczęła. Dla wielu dzieci to nie jest po prostu powrót do nauki, to jest powrót do porannego wstawania, do rutyny. Kocham ten wyraz, to jest najgorszy wyraz na świecie w ogóle, wszędzie. Zastosowanie rutyny w każdej sferze życia jest najgorsze. Sprawdziany, prace domowe, oceny i to charakterystyczne uczucie, że weekend kończy się mniej więcej 5 minut po tym, jak się zaczyna. Współczuję wam bardzo. Drodzy rodzice, powodzenia. Mój bąbelek na przykład już wczoraj dwa razy zjawił się u dyrektorki. Mogę to mówić, bo nie słucha radia, słucha swojej muzyki, która jest zupełnie inna niż moja. Wszystkim pozostałym przypominamy, jeśli dziś zobaczycie dziecko z plecakiem większym od niego samego, to nie jest turysta, to jest polski system edukacji. I bądźmy dla siebie w tym trudnym czasie wyrozumiali. Bezpiecznej drogi.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
1: Po reklamie.

Zupełnie bez przechwałek, 7:37. Czasem mam wrażenie, że wszyscy po prostu w tym mieście słuchają tego radia. Ale naprawdę nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jakoś za bardzo egotycznie. Natomiast tak, wczoraj dostaję zaproszenie od słuchaczki, która jednocześnie organizuje wyjątkowy pokaz kinowy. Dostaję zaproszenie na 14 września do kina Atlantic. No ale idę na ten pokaz jutro z Dominiką Sitnicką, moją serdeczną koleżanką telewizyjną. Ale was też już teraz chciałabym zaprosić. Powiedz mi, co czujesz. W tym jednym zdaniu jest właściwie zawarte wszystko. Bo życie po pierwsze jest o czuciu, po drugie to jest o uważności, trosce, cierpliwości. Ale to też nie jest takie przecież oczywiste, bo nam się bardzo dużo rzeczy w życiu wydaje i chwytamy się swoich interpretacji, reinterpretacji, definiowania i to wszystko nas konstytuuje jako istotę dosyć tajemniczą. W związku z tym zdaniem powiedz mi, co czujesz, powinniśmy się zaprzyjaźnić. I teraz tak, jutro pierwszy pokaz przedpremierowy i spotkanie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Wybiorę się i opowiem wam. To jest specjalny przedpremierowy pokaz filmu Powiedz mi, co czujesz. A po seansie odbędzie się spotkanie z Łukaszem Rondudą, Patrykiem Różyckim i Janem Sałasińskim, które poprowadzi Kaja Klimek. To jest subtelna opowieść o miłości dwojga młodych artystów, dla których pierwszy poważny związek w dorosłym życiu staje się lustrem ich dawnych doświadczeń i blizn. No i teraz pytanie, któż z nas tego nie przeżył? W rolach głównych obiecujący aktorzy młodego pokolenia, właśnie Jan Sałasiński, Izabela Dudziak oraz Sebastian Della. Film jest inspirowany życiem i twórczością Patryka Różyckiego i Karoliny Balcer i projektem artystycznym Skup Łez. Bardzo piękny to był projekt artystyczny Alicji Rogalskiej i Łukasza Surowca. Bohaterowie mają po 20 lat. Ona tworzy nietypowy projekt, w którym płaci ludziom za ich łzy. On, początkujący artysta, nie potrafi płakać. Ich uczucie rozwija się intensywnie i szybko, jak to w życiu czasami bywa.

0: i otwiera to drogę do głębokiej przemiany, która okaże się jednym z najważniejszych doświadczeń w ich życiu. Nie wiem, czy chciałabym mieć znowu 20 lat, ale pamiętam te wszystkie niepokoje. Ale to jest poruszająca historia o intymnej bliskości i miłości, która potrafi być najlepszym terapeutą, jednocześnie, chciałoby się powiedzieć, we wszystkich nurtach. To jest bardzo ładne kino, bardzo piękne, bardzo wzruszające i lubię ten wyraz subtelne. No to idźcie, jak będzie możliwość, od 14 w kinach, a pokazy przedpremierowe już.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: Zostaniemy jeszcze na chwilę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, bo nowa wystawa w MSN-ie zbliża się wielkimi krokami. No, mam taką przyjemność, że po pierwsze od początku samego istnienia tego muzeum są tam nasze plenerowe audycje wyjazdowe, chciałoby się powiedzieć, ale też jesteśmy związani bardzo z MSN-em radiowo. W związku z tym 12 września zaproszenie już teraz dla Was na wyjątkową wystawę Wojna wszystkich ze wszystkimi, co dzieje się z człowiekiem, gdy internet staje się jednocześnie przestrzenią wspólnoty, konfliktu, pożądania i nieustannej obserwacji. No, moje pokolenie to ma tak, że ten internet po prostu jest ważną częścią, ale to całe pokolenie alfa, czyli młodzież wychowana od początku w internecie, czyli to są roczniki od 2013, w ogóle traktuje ten świat wirtualny jako równy bądź tożsamy z tym realistycznym, w którym funkcjonujemy na co dzień. To jest, tam jest znak równości i to już potwierdzają badacze, którzy się tymi pokoleniami zajmują. W każdym razie na te wszystkie pytania, co dzieje się z człowiekiem, gdy mamy pożądanie, obserwacje, konflikt, przestrzeń wspólnoty, na te pytania odpowiada Adam Kozicki właśnie w wystawie Wojna wszystkich ze wszystkimi, absolwent warszawskiej ASP, który dużo w swojej twórczości mówi o transformacji ustrojowej i o towarzyszących jej reformach, ale także bardzo często podejmuje aktualne kwestie społeczne i polityczne. Artysta maluje tuszem akrylowym nanoszonym na płótno za pomocą aerografu i internet tutaj w roli głównej, czyli nerwowa, intensywna, pełna sprzeczności przestrzeń świata, w którym granice między faktem, opinią i emocją coraz częściej się zacierają, a spory o wartości, tożsamość i społeczne normy stają się rzeczywistością. To jest cyfrowy świat namalowany tradycyjnymi metodami. Wystawa będzie dostępna także z ulicy. To jest ważna informacja, bo to jest parter w całości widoczny od strony ulicy Marszałkowskiej, a dzięki dużej witrynie wystawę można zobaczyć nawet bez wchodzenia do budynku, co jest wspaniałą okazją do kontemplowania sztuki w pędzie miejskim. To jest bardzo dobry artysta i bardzo ładna wystawa, prawie tak ładna jak piosenka, która teraz. Tak się zawsze zastanawiam, że jak się gra kogoś w radiu, kogo się zna, czy to jest już nepotyzm, czy jeszcze kolesiostwo na przykład. Ale nie wiem. Nie wiem.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
1: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyśl.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Podobno jakieś upały dzisiaj mają być. No ale ja nie wiem, bo na razie wygląda sytuacja następująco. 19 Warszawa, 17 Kraków, 21 Katowice, 22 Wrocław, 20 w Poznaniu, 19 w Szczecinie, 21 w Trójmieście, w Białymstoku 18, w Łomży na przykład 19 i Olsztyn i moja ukochana Warmia 21.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Minęła ósma, środa, 9 dzień września, imieniny Piotra, Sergiusza i Aldony. Dzisiaj jest bardzo ładne święto. Dzień wiary w siebie. To jest bardzo trudne do zrobienia. Właściwie człowiek całe życie uczy się tego i jak się nauczy, to jest już stary. Ale i tak warto się tego uczyć każdego dnia, bo to jest najpiękniejsza rzecz, jaka może się człowiekowi przytrafić. Nie tylko w środę.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: No dobra, już się nie śmieję, obiecuję. To jest połowa tygodnia, bo jak wiemy, jest środa. Zapraszam do 11 dzisiaj.

0: 10 minut po godzinie 8 słuchacie Chini Z. Wystawy sztuki, dla których warto podróżować tej jesieni, pojawią się w przyszłym tygodniu, ale dzisiaj możemy zrobić mały wstęp, no bo przecież świetnie jest połączyć coś, co kochamy, z czymś, co kochamy także i wybrać się na przykład do Amsterdamu. No tak się zdarzyło, że Kusama odeszła przed chwilą, ale jej muzeum w Tokio, które jest ogromne, przepastne dla tych wszystkich, którzy kochają kropki i uwielbiają jej sztukę, bo to jest naprawdę wyjątkowa artystka, a do Tokio jest im za daleko, a bliżej jest im zdecydowanie do Amsterdamu, bo można jeszcze sobie pójść do Moki, można sobie pójść z małoletnimi do fabryki braci Lumière, a tam piękny Salvador Dali na stałe, a dochodzący inni wyjątkowi artyści, trochę Marinę Abramowicz, sporo Banksiego. No ale przenieśmy się do tego Amsterdamu, no bo tej jesieni to jest chyba wyjątkowa okazja, by uhonorować artystkę, która uczyniła z prostej kropki ikonę. No i muzeum w Amsterdamie, obszerna retrospektywa. To jest ta sama, która była w Kolonii i ta sama, która była w Bazylei. I to jest ogromna retrospektywa. Nie można tych obiektów zobaczyć w Tokio. To jest ponad 7 dekad jej kariery. Początek sezonu pełnego wystaw, dla których warto przekroczyć granicę. Od podróży Gobelinu z Bayern do Anglii, która ma miejsce raz na 1000 lat. Przez powrót lat 90. w Londynie, by spojrzeć w przyszłość w Tokio. No dobrze, to jeżeli już wzięłam na tapet ten Gobelin z Bayern, no to może Muzeum Brytyjskie od 10 września już tego roku Gobelin przekroczył kanał La Manche, wyruszając w pierwszą podróż do Anglii. No i serio, od prawie 1000 lat, po niemal 9 wiekach, wszystkie 70 metrów tkaniny trafi do Muzeum Brytyjskiego wraz z wizerunkami zwaśnionych królów, bitwami, kometami mknącymi po haftowanym niebie na wiele stuleci przed nadaniem jej współczesnej nazwy. Warto się wybrać i warto się wybrać na Kusamę do Amsterdamu. Nowe znaczenie, bo otwarcie jest jutro. Po śmierci artystki wystawa będzie takim wielkim hołdem celebrującym niestrudzoną kreatywność. I wiecie, że na tej wystawie to rzeczywiście zaczynamy ją od Japonii lat 50. Eksperymentalne lata w Nowym Jorku z powrotem do Tokio. Możecie się spodziewać pełnego wszechświata Kusamy, obrazów, rzeźb, mody, kolaży, instalacji, oczywiście tych natychmiast rozpoznawalnych kropeczek i historycznych prac też, których wcześniej nigdy nie było w Europie.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli za 20 minut po godzinie 8, a już teraz zaproszenie do lektury. No to skoro zaczęliśmy podróżować, no to wydaje mi się, że zastanawiam się, czy chcielibyście do Paryża, czy do Wenecji. No może jednak do Wenecji. No dobrze. Już teraz do dostania. To jest w ogóle jedno z moich ulubieńszych wydawnictw. Ono jest takie malutkie, że się mieści w małym mieszkanku na Saskiej Kępie. Ale ja tam lubię przychodzić i lubię szukać sobie cudownych rzeczy. I specjalnie dla was teraz dwa egzemplarze. Wenecja Noir. W ogóle ten cykl Noir to są różne miasta, różne miejsca na świecie. To jest zupełnie niepowtarzalna książka. Kliknę sobie tu, bo muszę sobie wejść w coś, dlatego że ściągnęłam specjalnie dla was zaproszenie. O, jest. Zapraszamy do podróży przez najczulsze miejsca w Europie, których nie znacie, a które z pewnością poznacie. To nie są przewodniki turystyczne. To są przewodniki po emocjach. To są przewodniki, które zapadną wam w serca i wtedy każde miejsce, które się pojawi na kartkach tej serii, będzie odkrywane przez was na nowo. Już, dobra. No to teraz do dostania Wenecja Noir. Wiadomo, jedno z najsłynniejszych miast świata. Uwiecznione przez pisarzy na kartkach książek na przestrzeni wieków. Zatopione w bursztynie dzięki licznym filmom i zdjęciom. Malowniczy zakątek przetrwał zawieruchy historii pełnej splendoru, rozkładu, zarazy, piękna i niekończących się cudów. No ja wiem, że ta Wenecja i ten... No ale ja mam dużą słabość do tej Wenecji. Ostatni raz byłam rok temu z synem. No i muszę wam powiedzieć, że pamiętam taką scenę, kiedy mój syn stanął na moście Rialto, spojrzał i powiedział: mamo, to jest najpiękniejszy widok, jaki widziałem w całym swoim życiu. Cykl Wenecja Noir już teraz, specjalnie dla was. Można napisać, dlaczego chcecie go dostać. magdalena.kasparowicz@gz.pl. Miasto wzniesione na wodzie, które dzięki położeniu geograficznemu raz omal nie stało się ośrodkiem władzy nad światem. Ważny punkt komunikacyjny między Zachodem a Wschodem. Miasto kupców, artystów, przepychu, skrajnej nędzy, filozofów, skorumpowanych arystokratów, uchodźców, kurtyzan i niezapomnianych kochanków. Miotane falami wojen, wyjątkowe miejsce, które może się pochwalić niebywałą architekturą, subtelną paletą barw, które odzwierciedlają kolejne napływy osadników, najeźdźców, religii, tymczasowych władców. Wenecja wciąż pozostaje obecna w wyobraźni masowej. Proszę bardzo, do dostania już teraz.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: W pogoni za kulturą. Czyli Z.
2: Film, teatr, wystawa, a może koncert lub spotkanie literackie? W naszym serwisie sprawdzamy dla Was najlepsze kulturalne adresy i meldujemy się na najciekawszych wydarzeniach.
1: W pogoni za kulturą. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00. Tylko w Czyli Z.
2: Zapraszam, Magda Bauer.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja rodzice polecają. Konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
11: O, już zatrudniam.
12: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
15: To pewne! Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
16: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Po reklamie.

0: jeden wiersz w radiu.
1: Dzisiaj wczesna jesień i Agnieszka Wolny Chamkało. Lato trzymało nas w cieple. Deszcz pod arkadami i wyszliśmy na słońce. No tak, żeby napić się kawy, pogadać. Watę z brody Mikołaja na szkolnym korytarzu pobrudziliśmy czerwonym flamastrem. Coś kobiecego, co było podniecające i straszne. Dałeś mi goździki pierwszy raz. Wołali na mnie goździkowa dziewczyna. Wypełniliśmy knajpę o zielonych i rudych butelkach i widziałam, jak niosą tego chłopaka do pani Styś, żeby mu zaparzyła ziółek. Bo ziółka są dobre na wszystko. Dzwoniły twoje buty nabijane miedzią. Złapie ci koguta na zupę, z głową w dół będzie bił skrzydłami za każdą minutę mojego spóźnienia i prądy będą skubały nam kości. Czy nadal jesteś żywy? Masz jeszcze coś w głowie? Nie jeden jest piękny, wysoki jak ty, zrobiony z tych młodych, syntetycznych perfum. A jednak do ciebie mogę wyjść jak stoję, żeby potrząsać drzewami i kurzem zasypane ulice rozgrzebywać nożem i sadzić tam rodzynki, które mam w kieszeniach.

Mocne to było. Wczesna jesień, Agnieszka Wolny, Hamkało. W cyklu Jeden wiersz w radiu.

0: Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
1: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
0: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Day. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
8: Ciepło, cieple. Gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
12: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
11: Pomogą mi z tym wszystkim?
12: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
11: Brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
12: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
11: Idealnie. Rezerwuję.
12: Konferencje dla wymagających. Na hotelbania.pl.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Rosną sobie temperatury i sprawdzamy, jak sytuacja wygląda teraz. W Warszawie 22 także w Krakowie, w Częstochowie, w Zielonej Górze, w Poznaniu, w Gdańsku i na Warmii. 23 w Katowicach i we Wrocławiu, a w Szczecinie 19.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Wiadomka. Dziewiąta minęła, dziewiąty dzień września, środa, imieniny Piotra, Sergiusza i Aldony. Dzisiaj dzień wiary w siebie. A wiadomo, wiary w siebie nabieramy w trakcie robienia czegoś, za tym róbcie wszystko to, co sprawia wam przyjemność, na przykład teraz. Bardzo proszę. Dzisiaj nie do 10, a do 11, czyli przedłużone spotkanko poranne. Zapraszam. Magda Kasparowicz. Cześć.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 10 minut po godzinie 9 słuchacie Chili Z. Człowiek bywa zupełnie nieoczywisty i ma też swoje słabostki. Ja na przykład mam też swoje słabostki. Moją słabostką jest Spider-Man. W ogóle lubię Avengersów, wszystkich poza Kapitanem Ameryką, bo to potworny miękisz, on jest bez przerwy jakiś taki irytujący zupełnie. Ale kocham też Gwiezdne Wojny. Bardzo. Bardzo i od zawsze. I dostałam imienne zaproszenie na otwarcie muzeum w Los Angeles. George Lucas po 17 latach przygotowań wreszcie otworzył drzwi do swojego muzeum. Oczywiście nie pojechałam, no bo po pierwsze jestem zajęta, po drugie nie cierpię Stanów, po trzecie teraz sprawdzają media społecznościowe, czy ktoś nadaje na Trumpa, żeby tam wjechać, a chyba mam jeszcze aktywną wizę, ale niezależnie od wszystkiego, w Kalifornii lubię tylko Joshua Tree z wiadomych przyczyn, to są super kalifornijskie winnice. I siedzisz sobie i masz drzewa i leżysz sobie na leżaczku i masz drzewa i jest ładnie i jesz sery i pijesz sobie wodę gazowaną. Lubię naturę i przyrodę w Ameryce, a w ogóle Ameryki nie lubię. Ale jeśli miałabym się wybrać ponownie do Los Angeles, no to to jest po prostu destynacja obowiązkowa. To muzeum zostanie udostępnione publiczności 22 września, a dla zaproszonych gości to otwarcie już nastąpiło, odbyło się. Nie mogłam nikomu przekazać swojego zaproszenia, bo z imienia i nazwiska to nie bardzo. Twórca Gwiezdnych Wojen przyznał, że realizacja tego projektu była znacznie trudniejsza i bardziej czasochłonna niż początkowo zakładał. No ale to jest facet, który jest przyzwyczajony do robienia rzeczy niemożliwych. Natomiast jak sam powiedział, część problemu polega na tym, że jest przekorny. Ach, ci przekorni mężczyźni. Fascynuje mnie robienie rzeczy, o których ludzie mówią, że nie da się ich zrobić. To przedsięwzięcie niemal odebrało mi wolę walki, wyznaje cytowany George Lucas, który nad koncepcją tego muzeum pracował wraz ze swoją żoną, która jest jego największą fanką. To jest wspaniałe. W pobliżu stadionu znajduje się to muzeum. Przypomina statek kosmiczny. Zajmuje blisko 28 tysięcy metrów kwadratowych, a w jego wnętrzu przygotowano ponad 30 galerii prezentujących kolekcję Lucasa, obejmującą między innymi malarstwo, ilustracje, fotografie, komiksy i rzeźbę. Dużo świetnych artystów się tam znalazło. Jednym z ważnych elementów ekspozycji są filmy Lucasa, ale założeniem całej instytucji jest szersze spojrzenie na tak zwaną sztukę narracyjną, prace, które pomagają opowiadać historię i nadają wizualny kształt mitom i opowieściom. Lucas uważa, że połączenie obrazu i narracji ma szczególną siłę i może wpływać na kulturę całych społeczności. Zresztą przecież jak się ogląda Gwiezdne Wojny, to się widzi, że jest to interdyscyplinarny i komparatystyczny. To są dwa bardzo trudne wyrazy, które mówią o przenikaniu się sztuk obraz. To znaczy widać fascynację Japonią, widać fascynację japońskimi reżyserami. Przecież w Lucasie znajdujemy wszystko to, co najlepsze. Ale obok pamiątek związanych z Gwiezdnymi Wojnami odwiedzający zobaczą m.in. i oryginalne kostiumy i rekwizyty z filmów. I jest kostium Dartha Vadera. I jest ścigacz księżniczki Lei, a także barka Jabby z Powrotu Jedi. I jest dużo nawiązań do mangi. No i to jest jakiś powód, żeby na przykład Stany odwiedzić, jak ktoś jeszcze nie był.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: 22 minuty po 9 słuchacie Chili Z. Odważny, osobisty i nieoczywisty. Opera Śląska rozpoczyna sezon baletem Głód. No ja muszę powiedzieć, że się w tamtym roku nachodziłam na te balety różne niezmiennie uważam, że do pewnych rzeczy trzeba w życiu dorosnąć. Czasami to się nigdy nie zdarza, ale zachwyca mnie w dzisiejszej współczesnej sztuce baletowej odwaga. W ogóle odwaga w życiu też mnie zachwyca i ta odwaga to jest duże wyzwanie. Prapremiera baletu Głód w choreografii Wiktora Pertka w sobotę w Operze Śląskiej otworzy 82 sezon artystyczny teatru. Spektakl jest oczywiście inspirowany powieścią Hamsuna, jest jednocześnie pełnowymiarowym debiutem choreograficznym Pertka. Punktem wyjścia w tej powieści z 1890 roku to jest jedno z takich dzieł, które zapoczątkowały nowoczesną europejską powieść psychologiczną. Jej bohaterem jest bezimienny literat mieszkający w dzisiejszym Oslo. Zmaga się z ubóstwem, samotnością i głodem, a jego narastające wyczerpanie wpływa na sposób postrzegania rzeczywistości. To jest literatura piękna i też sam reżyser mówi, że rzeczywiście sięgnął po to, bo jest to powieść piękna i psychologiczna. Myślę, że jak się czyta Głód, jak ktoś nie czytał, to mogę teraz powiedzieć, no to pojawiają się tam obrazy i sceny, które bardzo łatwo można włożyć na scenę. To jest taki wzór, powieść Głód. I dobrze, że to jest jedna z książek prekursorek. No a to, co będziecie Państwo mogli zobaczyć na scenie, to nie jest oczywiście dosłowna adaptacja powieści. Trochę się tego nie da zrobić. To już by nie była odwaga, tylko brawura, która nie ma nic wspólnego z odwagą. To jest autorska interpretacja motywów i idei. W spektaklu rzeczywistość bohatera stopniowo traci wyraźne granice, a miasto staje się przestrzenią jego lęków, wyobrażeń i wewnętrznych przeżyć. To życie jest dość beznadziejne tego bohatera. Może nie od początku, ale gdzieś ta nadzieja, że będzie lepiej, cały czas jest i ona się tli, jest jej więcej, mniej, ale dużo komplikacji pojawia się w jego głowie. No i tutaj nasze głowy robią zawsze robotę. Opera Śląska to jest zupełnie wyjątkowe miejsce na mapie kulturalnej Polski, więc jeżeli będziecie mieli szansę zobaczyć Głód, to koniecznie.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out. Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

0: Oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 180 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
5: Po reklamie.

0: teraz książka Światło, czułość i Jakub Jarno. Historia, która jakby domagała się, by ją opowiedzieć. Są takie historie. Narrator, który czekał, aż zjawisz się, by jej wysłuchać. I ona, dziewczyna, w której się wszyscy gubili, lecz on jeden się w niej odnalazł. No muszę wam powiedzieć, że są takie książki, które się trafiają w życiu. Dla mnie taką książką życia, znalezioną w odpowiednim momencie, bardzo trudnym, była książka Pamuka, Muzeum Niewinności, tureckiego noblisty. I zawsze będzie to książka, która będzie zajmowała szczególne miejsce w moim sercu, bo historia w tej książce jest przejmująca, a trochę z książkami jest tak, że my się w nich przeglądamy i szukamy w nich ukojenia. Bohater Muzeum Niewinności ukojenia nie znalazł do końca życia. I z tą światłoczułością też tak trochę jest, bo to jest przejmująca wędrówka przez czas. Nie sposób tej wędrówki przerwać. Każdy kolejny zakręt jest jak zaproszenie do nowego świata, który chcemy zgłębić. To jest opowieść o dziecięcej i dorosłej wrażliwości w obliczu największych okropieństw ludzkości, o sile wspomnień, które potrafią ukształtować całe życie. To jest także pean, i to mi się podoba w tej książce totalnie, na cześć literatury i naszego prywatnego układania liter w słowa, a słów w zdaniu. Dla Jakuba Jarno mają one tę piękną właściwość, że potrafią przetrwać i naszą pamięć, i nas samych. Splatają się i plączą te losy, ludzkie perspektywy i języki, historie zbiorowości i jednostki, miłość i okrucieństwo, tęsknota i rozpacz. I z tych składników autor układa przejmującą i piękną opowieść o roli, jaką w życiu odgrywa przypadek, a może przeznaczenie. Poza wszystkim nie sposób się od tej opowieści naprawdę oderwać. Już teraz ta książka może być wasza, Światło, czułość. Ładna to bardzo jest książka i wzruszająca. magdalena.kasperowicz@gz.pl. O tak, już teraz do dostania. GZ.
1: Nastaw się na chill out.
2: Depression 6W, not too heavy, but rain. Darker cloud, rain.

0: reklama. Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
1: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
2: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.

0: Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Stoły pełne przeczytanych książek, ciuchy z drugiej ręki i inne obiekty z przeszłości czekać będą na nas na Big Book Bazar w ramach tegorocznego festiwalu Big Book Cafe. Ten coraz bliżej odbędzie się w odnowionych przestrzeniach księgarni. Po raz pierwszy na targu pojawią się płyty winylowe i płyty CD, a nawet kasety. Ta materialna reprezentacja przeszłości będzie naprawdę bogata. Nieprzypadkowo hasło tej edycji Big Book Festiwalu brzmi "Kiedyś było lepiej". Ze znakiem zapytania. W cudzysłowie, to hasło ma oczywiście prowokować do refleksji. Bagna jako archiwa przeszłości, ale też byt stojący w opozycji do dzisiejszej pospiesznej codzienności. Przestrzeń łącząca historię, czas, geologię i opowieści, także te o przemocy. Oto temat wystawy Nie woda, nie ziemia w Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskim. Przypominamy o niej, bo powoli się kończy, a zamek zaprasza na bogaty finisarz. Najbliższe wydarzenia to oprowadzanie po wystawie z Julią Fiedorczuk, warsztaty twórczo-somatyczne z Anną Bolewską, medytacja stanu granicznych, a także oprowadzanie z Krzysztofem Gutfrańskim. Zapraszamy, to są te najbliższe dni. Pierwsze oprowadzanie z Julią Fiedorczuk 10 września. Po przerwie na afisz Teatru Warszawy wracają głośne, doceniane przez widzów tytuły Na start Matka i Dziecko Jona Fosse w reżyserii Adama Sojnuka. Spektakl grany w Instytucie Teatralnym.
3: To przedstawienie daje bardzo, bardzo dużą inspirację do tego, jak funkcjonować w tak trudnym dzisiaj, w dzisiejszych czasach rodzicielstwie i też w tak trudnym zagadnieniu, jakim jest dojrzewanie. To jest taki spektakl, który, myślę, pozwala nam docenić bliskość, czułość, wzajemność, takie wartości, które pozwalają żyć lepiej.
2: Mówi Kamila Bar, którą zobaczymy na scenie, u jej boku Maciej Czerklański, a u nas zaproszenia podwójne na najbliższe spektakle 23 i 24 września. Jeśli jeszcze nie widzieliście albo chcielibyście zobaczyć jeszcze raz Matkę i Dziecko, napiszcie do nas proszę na adres kultura@chiliz.pl.
4: No ja nie wiedziałam, czy to w ogóle dzisiaj pójdzie, proszę Państwa, bo to jest nowe zastępcze Studio 70 Guzików i wszystkim się... pomieszały, chociaż inny wyraz tu lepszy. Magda Bauer.
2: Ale wskoczyły na swoje miejsce.
4: Wskoczyło coś, no. To śmiechu było, a bez liku. Bardzo dziękuję Ci, Magda.
2: Dziękuję pięknie.
1: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
4: No dobrze, jejku, to wszystko mnie przerasta dzisiaj, to mnie przytłacza. Dobrze, że słońce świeci. Bardzo proszę, 25 stopni już w Warszawie, nie wychodzę stąd w ogóle. 25 na przykład w Częstochowie i w Krakowie, 26. W Opolu 26, idziemy na górę, w Trójmieście 23, 24 w Olsztynie, 18 w Szczecinie i 23 w Białymstoku.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Dobre wibracje. Chili Z.
4: No dzień dobry, to zapraszam do 11. To jest po prostu przedłużona rozkosz śniadaniowa 9 września w środę. Dzisiaj Dzień Wiary w Siebie, przypominam, i trzymam w tej sprawie za Was mocno, bardzo mocno kciuki. Wiary w siebie nabieramy w trakcie robienia czegoś, więc róbcie coś, a jak nie chcecie, to niczego nie róbcie. Bardzo zapraszam. Magda Kasperowicz. Cześć.
1: Dobre wibracje. Chili Z.
4: No jeszcze mnie pytacie, dlaczego mam na drugie na styk. No na styk, no bo zawsze jak kończy mi się paliwo, to na styk dojeżdżam. Albo czasami też staję i wtedy dzwonię do mojego przyjaciela i mówię na moście Poniatowskiego. I on nawet nie pyta, tylko po prostu mówi, że jestem niereformowalną laską. Na styk też można przyjść, na styk guziki włączyć Magdzie Bauer. No nic, to za godzinę będzie lepiej. Zapraszam w takim razie, teraz będzie dużo grania i mało gadania.

0: 19 minut po godzinie 10. Słuchacie Chini Z. Magda Bauer mówi, że mam blask w oczach i we włosach. A ja mówię, jak we włosach? No, że we włosach też można mieć blask. I mówię do niej, ale co to teraz? Tak, no teraz masz. To sobie pomyślałam, miłe to jest. Tego wam życzę. Blasku w oczach i we włosach. Dzisiaj jest ładny taki dzień, bo to jest dzień wiary w siebie, a do tego środa. Tylko jeśli czujesz się ze sobą dobrze, możesz zatroszczyć się o innych. Im bardziej o siebie dbasz, im lepiej słyszysz własny głos, im silniejsze są twoje poczucie sensu oraz wiara w siebie, tym bardziej możesz być hojna wobec innych ludzi. Jeśli jesteś zanurzona w poczuciu braku, samotności, izolacji, bardzo trudno myśleć o zmienianiu świata, bo utykasz w swoich sztywnych przekonaniach. Tania De Jong to napisała, wypowiedziała o wyśpiewaniu swoich emocji. No i to jest coś, czego moglibyśmy się teraz akurat przytrzymać troszkę mocniej w życiu. 20 minut po 10.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Niedzielni, czyli Z. Kolektyw, który redefiniuje pojęcie imprezowania. W niedzielne poranki spotkasz ich na coffee party w kawiarniach w całej Polsce. A w sobotnie wieczory taneczne brzmienia prezentują w Chili Z.
2: Gramy dla Was funky, disco, house. Zapraszamy. Niedzielni.
1: Niedzielni. W sobotę o 21:00 tylko w Chili Z. Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kaston takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

Dym, smog, smród, deszcz i piskopo. Sportowe samochody robią, a ja obok. Ja tylko się przyglądam, ja tylko wizytowo. A tu powietrze dość kująco. Zakładam ciemne okulary, żeby widzieć ostrzej. Wchodzę do baru Mondi, bo szedł wygląda znośnie. Biorę penicylinę i siadam, gdzie mi wygodnie. Nie chcę ze sobą walczyć, przyjechałem odpocząć. Ktoś łapie mnie za ramię i uśmiecha się uroczo. Drzwiami robi teatrzyk, dziwnie się na mnie patrzy i chyba chce zatańczyć. Ja nie potrafię tańczyć, więc...

drugiej strony kosmici, więc w sumie niezły jest ubaw. Mam do albumodowarów, co idzie do celu po trupach. Oni są nieprzyjemni, nawet bardzo, ale nie tutaj. Tutaj nie da się ich przeoczyć. Pachną jak piwo i papierosy. Tu tylko słyszą walki i odgłosy. Nie wzniecają i szybko czerwienią nosy. Ja na to patrzę stale, kruszę zęby i czuję się jak parkiet, coraz bardziej giętki. Miejscowy coverowy band gra cudze epki, a do nich epileptic dance jak Ian Curtis.

dyszę, bo w płucach mam kurz, jest nieźle, nie wiem czy to już. Ciemność wokół mnie, na zewnątrz światła gasną. Ten oksymoron ma tu sens, ważę ciągle jasno. Ja znowu polepiony, znów się kruszę jak ciasto i chcę uciekać, no Kerwil to bardzo dziwne miasto. Może wyjechać stąd na deskorolce, na fiszce, ktoś pruje się, bo DJ gra nonsens, a on fisz chce. Chciałem ci schować, ale widzę, że nie wyjdzie, więc nie mam wyjścia.

0: jest już Bartek Winczewski, sobie tutaj stanął w korytarzyku. Za 13 minut będzie na antenie. To jest czas, w którym wasze serca wykonają blisko 1000 uderzeń, miliony komórek skóry ulegną wymianie, a na planecie Millera minie zaledwie chwila. Bardzo lubię Nolana i lubię Interstellar. Zawsze przyprawia mnie o szybsze bicie serca. Kosmiczni podróżnicy lądują na planecie orbitującej wokół potężnej czarnej dziury. Dookoła nich rozpościera się bezkresne morze. Na horyzoncie majaczą góry. To nie góry, to fale, mówi Cooper. W tle słychać nieustępliwe tyknięcia niewidzialnego metronomu. Oczywiście bohaterowie nie słyszą tego wszystkiego, to ich upiorna ścieżka dźwiękowa, dyskretne przypomnienie praw teorii względności, w której pułapce znaleźli się astronauci, nie wiedzą, że każda odmierzona owymi tyknięciami sekunda to tygodnie i miesiące upływające na pozostawionej za nimi Ziemi. I tym oto optymistycznym akcentem podkreślającym, że wszystko w naszym życiu jest względnością, wszystko idę stąd i chcę wam życzyć dobrego, wspaniałego dnia. Bądźcie uśmiechnięci. Pamiętajcie, że dzisiaj jest dzień wiary w siebie. A to jest bardzo ważne, żeby dojść do takiego momentu w życiu, żeby to wam się udało i żeby to się wszystko poukładało tak, że będziecie w siebie wierzyć i że to będzie dobra wiara. Bardzo dziękuję. Bartek Winczewski już jest. Za chwilę z wami. Dobrego dnia. Cześć.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Życie. Reklama.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
0: Po reklamie.

0: Ce na Chill Out. W pogoni za kulturą.
1: Mnóstwo przeczytanych książek, które mogą okazać się dla Was odkryciem. Ciuchy z drugiej ręki i inne rzeczy z przeszłości czekać będą na nas w Big Book Bazaar. W ramach tegorocznego festiwalu Big Book Cafe, ten coraz bliżej i po raz kolejny spotykamy się właśnie na takiej akcji wielkiej wymiany. Odbędzie się ona w odnowionych przestrzeniach księgarni. Po raz pierwszy na targu wśród wystawionych na sprzedaż przedmiotów będzie można znaleźć płyty winylowe, płyty CD, a nawet kasety. Nieprzypadkowo wszystko to, bo hasło tej edycji Big Book Festiwalu brzmi kiedyś było lepiej. Z takim zapytania w cudzysłowie, to hasło ma oczywiście prowokować nas do refleksji.
2: Uśmiech do wspomnień, z jednej strony zaprzeczenie i kwestionowanie, z innej idealizacja czasów minionych. To wszystko powody, by spotkać się z nami w trakcie Big Book Festiwalu od 24 do 27 września. Kilkanaście wydarzeń, spotkań, rozmów autorów, pisarzy, także z zagranicy. No i jak zwykle nasze autorskie wydarzenia, które absolutnie do niczego nie są podobne.
1: Zapraszam na Król z Big Book Cafe. Tegoroczna edycja będzie też miała swoją internetową odsłonę, ale na pewno najlepiej być na miejscu. Bagna jako archiwa przeszłości, ale też byt stojący w opozycji do dzisiejszej pospiesznej codzienności. Przestrzeń łącząca historię, czas, geologię i opowieści, także te o przemocy. Oto temat wystawy Nie woda, nie ziemia w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Przypominamy o finisażowych wydarzeniach, które rozpoczną się no właściwie już niedługo, 10 września. Oprowadzanie po wystawie z Julią Fiedorczuk, 13 warsztaty twórczo-somatyczne z Anną Bolewską, a medytacja stanów granicznych, być może interesuje Was również takie doświadczenie, 14 września o godzinie 18. Spektakl teatru Gudejko, niespodziewany powrót, rusza w trasę. Na scenie Daniel Olbrychski i Kamil Kula. Daniel Olbrychski wcieli się w postać aktora, który ma zagrać króla Lira. Ważną postacią będzie syn głównego bohatera. Jak będzie układać się ich relacja w obliczu zawodowego, czy też nawet życiowego wyzwania, tego dowiemy się oglądając spektakle grane 26 września w Warszawie, 27 września w Krakowie. Aktorzy odwiedzą też Bolesławiec, Bogatynie, Głogów i Kłodzko.
3: No i dałaś do myślenia. Teraz będę zastanawiał się, czy kiedyś rzeczywiście było lepiej.
1: Dobry temat do rozmowy.
3: Dobry temat do rozmowy. Może nasi słuchacze chcieliby dołączyć? To zapraszam. bartosz.winczewski@chilliz.pl. Pod tym adresem do Waszej dyspozycji jestem dziś do 15. Magda Bauer, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
3: Z Magdą słyszymy się już o 12.
0: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje w Chilli Z. Zaprasza Bartosz Winczewski.
3: 9 dzień września, środa, na zegarze 6 minut po 11. Bartek Winczewski, zapraszam. 4 wspólne godziny dziś przed nami. Jak zwykle dużo fantastycznej muzyki, to przede wszystkim Teddy Swims. Już teraz nasze spotkanie otwiera.
0: Dobre wibracje w Chilli Z.

Możecie się oczywiście nie zgodzić, ale jeśli o mnie chodzi, to nie ma bardziej emocjonującego i bardziej nieprzewidywalnego sportu niż tenis. Kiedy kładłem się dziś spać, dobiegał końca jeden trwający 4,5 godziny mecz. Z kolei, kiedy wstawałem, trwała kolejna pięciosetówka, która kiedyś się skończyła. Na zegarze czasu nowojorskiego była już prawie czwarta nad ranem i tu również panowie rywalizujący w US Open o półfinał mieli za sobą ponad 4,5 godziny walki. I to jest właśnie najciekawsze, jeśli chodzi o zawodowy tenis, szczególnie podczas wielkich szlemów. Nigdy nie wiadomo, ile dany mecz potrwa. I cóż, że w US Open nie ma już polskich tenisistów, emocji w Nowym Jorku na pewno nie zabraknie do samego końca. Finał turnieju pań w sobotę, panów w niedzielę. My zostawiamy na razie tenis i US Open, chociaż do Nowego Jorku dziś przed 15 na pewno jeszcze wrócimy. 18 minut po 11, tymczasem Dark Rain to już teraz w Chili Z. Drama.

0: Co najmniej kilka ważnych rocznic mamy dziś w muzycznym kalendarzu na 9 września. 51 lat kończy dziś Michael Bublé, z kolei 74. urodziny obchodzi Dave Stewart, niegdyś jedna druga duetu Eurythmics. Dziś także 85. rocznica urodzin nieodżałowanej legendy muzyki soul Otisa Reddinga. Ten ostatni miał zaledwie 26 lat, kiedy w 1967 roku zginął w katastrofie lotniczej. Na szczęście pozostawił po sobie mnóstwo fantastycznej muzyki i jeszcze przed 12 na pewno dziś w Chili Z po Otisa Reddinga sięgniemy. Zostańcie.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś po 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
3: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
14: Po reklamie.

Dużo dzieje się we wrześniu w kulturze. O tym wszystkim oczywiście opowiada Magda Bauer. Najbliższe z nią spotkanie już w samo południe. A jakie 5 wystaw warto w Warszawie zobaczyć jeszcze we wrześniu? O tym piszemy na Instagramie, czyli Z. Tam właśnie 5 wyjątkowych poleceń. Sprawdźcie zatem, co dla Was wybraliśmy. 20 minut przed południem, no to teraz miłe muzyczne wspomnienie z festiwalu Bittersweet. To tam przed 3 tygodniami piękny koncert zagrał Tom Odell.

Dziś 85. rocznica urodzin Otisa Reddinga, jednego z najwspanialszych głosów w historii muzyki soul. Za nami jeden z jego najbardziej znanych przebojów, Sitting on the Dock of the Bay. Redding nagrał tę piosenkę 3 dni przed swoją śmiercią w katastrofie lotniczej w grudniu 1967 roku. Wydana ona została kilka miesięcy później i natychmiast dotarła do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów. No to jeszcze Brian Barnes i FKJ i będziemy mieli południe.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Już prawie południe, u mojego boku ponownie Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
3: Bił sobie Andrzej na podstawie tekstu Mariusza Gołosza. To pierwszy tegoroczny dyplom Warszawskiej Akademii Teatralnej. Reżyseruje Klaudia Gębska. Punktem wyjścia jest postać Andrzeja Gołoty.
4: Dla nas to jest idealny bohater. Bohater ze swoimi porażkami, ze swoimi zwycięstwami, z wielkim pogłosem, z jakimś takim amerykańskim snem w tle. Więc dla nas Andrzej Gołota jest po prostu, po pierwsze, jakimś przykładem Polaka, któremu się udało i któremu jednocześnie się nie udało, a co się udało, co się nie udało, no to właśnie to próbujemy w tym spektaklu pokazać.
3: Mówiła reżyserka w rozmowie z Rafałem Turowskim z Chilli Z. Na scenie zobaczymy studentów aktorstwa dramatycznego w opowieści o wygrywaniu i przegrywaniu, o tym, co to znaczy być nadzieją własną, bliskich, całego kraju. Premiera 18 września. Kolejne spektakle 19, 20, a także 22 i 23 września. Pojawiło się dzisiaj hasło "Kiedyś było lepiej", a teraz pojawia się pytanie, a co byś dzisiaj zrobił inaczej? Chodzi o wydarzenia towarzyszące wystawie Dojrzewanie w Zachęcie. Ta wystawa, uwaga, też się kończy. To są ostatnie 2 tygodnie, żeby ją obejrzeć, a my zapraszamy na jeden z finałowych wieczorów, czyli przedpremierowy pokaz filmu Jaśminy Wójcik oraz rozmowę z artystką. Film to jest zapis pracy reżyserki i osób zajmujących się ruchem, psychologią i teatrem społecznym z grupą nastolatków. Uczestnicy przyglądają się swoim doświadczeniom i życiowym wyborom i próbują odpowiedzieć na zadane w tytule pytanie. To intymny filmowy proces, który zaprasza do refleksji nad tym, czego w życiu wszyscy poszukujemy, no i bez czego szczególnie w młodym wieku trudno jest funkcjonować. Po seansie rozmowa z Jaśminą Wójcik. Zapraszamy 12 września o 18:00. Wstęp jest wolny. Muzyka z legendarnych filmów, takich jak Nóż w wodzie, Dziecko Rosemary, Dwaj ludzie z szafą czy Prawo i pięść, w aranżacji na organy. Pod szyldem projektu Komeda Inspirations kompozycje Krzysztofa Komedy wypełnią wnętrza katowickiego Nospru. Ten projekt to wspólne dzieło artystów biorących w nim udział. W centrum pozostaje organista Jan Bokszczanin, którego usłyszymy podczas koncertu. Obok niego na estradzie Nospru czołowi polscy artyści jazzowi, wokalistka Anna Serafińska, a także instrumentaliści Robert Majewski i Piotr Baron. Dobrze znane melodie Komedy poprowadzą nas przez świat kina, jazzu i wyobraźni. Czytamy w zapowiedzi wieczoru, na który zapraszamy 13 września o 18:00.
2: A na kolejne spotkanie z Magdą Bauer zapraszamy o 13:00. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
0: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje. Chilli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
2: Cieszmy się latem, tak szybko mija. Piękny, słoneczny dzień dziś przed nami. Dobre wibracje w Chilli Z idealnie z tym dniem współgrają. Zapraszam zatem na kolejną wspólną godzinę na zegarze 3 minuty po 12:00.
0: Dobre wibracje w Chilli Z.
2: A tę godzinę w Chilli Z rozpoczyna Bina i jej Bossy.

Jestem wdzięczny, że mam szansę być w tym samym czasie, w tym samym miejscu w życiu, co ona. Ważne jest, abyś szanował i wspierał swoją partnerkę, ale także podziwiał ją za to, kim jest i co robi. Kto o kim tak ładnie powiedział? Otóż to słowa Javiera Bardema o jego żonie Penelope Cruz. Wczoraj na festiwalu filmowym w Wenecji swoją premierę miał film Bunkier, w którym hiszpańska para aktorów wspólnie wystąpiła i który jak na razie w Wenecji zebrał najdłuższe owacje, 16 minut. Tak długo na stojąco oklaskiwani byli wczoraj Penelope Cruz, Javier Bardem i pozostali twórcy filmu Bunkier z reżyserem Florianem Zellerem na czele. Czy przełoży się to na nagrody w Wenecji? O tym dowiemy się już w sobotę. To jeszcze może dalsza część wypowiedzi Javiera Bardema o jego żonie. Sposób, w jaki Penelope traktuje swoją rodzinę, przyjaciół, nasze dzieci, mnie, siebie, przez te wszystkie lata nie widziałem w niej cienia złośliwości. W dodatku jest niesamowicie piękna. Kiedy patrzę na jej zdjęcia w czasopismach, pytam sam siebie, czy to moja żona? Jezu, to naprawdę moja żona. To ja życzę wam, aby ktoś mówił o was tylko tak pięknie jak Javier Bardem, Penelope Cruz. No i oczywiście czekamy na polską premierę filmu Bunkier.

23 minuty po południu to w Chili Z Hallie Humberstone, a już w ten piątek premiera najnowszej płyty Bonobo. Wiem, że czekacie, ja także, a Bonobo z tejże właśnie nowej płyty w Chili Z zagra nam jeszcze przed 13. Na razie ta, która ze swoją nową płytą oraz koncertami oczywiście wróci do nas w nowym roku.

0: reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Koniec wakacji. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysł.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele. Mam dość.
11: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
10: Pomogą mi z tym wszystkim?
11: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
10: Brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
11: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
10: Idealnie. Rezerwuję.
11: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
0: Po reklamie.

Środowe popołudnie słuchacie, czyli Z wśród gości na nowej płycie Bonobo, między innymi Joy Crooks, Always on Your Side z jej udziałem, to za nami, a premiera płyty Distance in Static już w najbliższy piątek. Skoro będzie nowa płyta, będą też koncerty w marcu przyszłego roku. Simon Green, czyli Bonobo, wraca do Polski z trzema występami. 10 marca zagra na warszawskim Torwarze, 3 dni później w hali Oliwia w Gdańsku, a 16 marca w hali Stulecia we Wrocławiu. Co ważne, to nie będą DJ-skie sety, to będą pełne występy z żywym zespołem. Czekamy niecierpliwie.

Kwadrans przed 13:00. Jeszcze na moment wracamy do trwającego festiwalu filmowego w Wenecji. Wczoraj także swoją premierę w Wenecji miał koreański film Possible Love. Ten film początkowo miał być remake'iem jednej z części dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. Finalnie jest dialogiem z nim, jak napisał o Possible Love krytyk Gazety Wyborczej, dialogiem pięknym, poetyckim, zabawnym i olśniewającym. Nic dziwnego, że po pokazie filmu łez wzruszenia nie krył jeden z jego producentów, znany nam doskonale aktor Maciej Musiał. To już drugi w tym roku film wyprodukowany przez Macieja Musiała, który swoją premierę ma na najważniejszym filmowym festiwalu w maju. Maciej Musiał w Cannes prezentował wyprodukowany przez siebie film Historie równoległe. Teraz w Wenecji pokazał film Possible Love. Jestem niezmiennie pod wielkim wrażeniem tej producenckiej działalności i determinacji Macieja Musiała. W wywiadach nie kryje on, że na produkcję tych filmów, na to, aby wejść w posiadanie praw do dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego, wydał on oszczędności swojego życia. No i teraz tak właśnie pięknie spełnia swoje marzenia. Maciejowi życzymy dalszych sukcesów na tym właśnie polu. No i oczywiście czekamy na polską premierę Possible Love. No to teraz w Chili Z Daria ze Śląska z pytaniem: co tam, jak się masz?

ma. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Po reklamie.

0: 13 się zbliża, przy mikrofonie, czyli Z ponownie witamy Magdę Bauer.
1: Za kulturą.
2: Nowe premiery i 5 ścieżek tematycznych specjalnie opracowanych dla widzów zapowiada w nowym sezonie Stary Teatr w Krakowie. Tytuły, na które czekać będą teatromani, poznaliśmy wczoraj podczas specjalnej konferencji prasowej. Na miejscu była Katarzyna Kozak, która o plany pytała Jakuba Skrzywanka.
3: Hasło przez 2 sezony, którym mówiliśmy o tym, że jesteśmy różnorodni, to jest za mało. My bardzo chcieliśmy pokazać, w czym jest ta różnorodność, dlatego właśnie te 5 ścieżek, dlatego radykalna ciekawość w poszukiwaniu formalnym z Anką i Wilhelmem Sasnalami, dlatego takie sprawdzanie Polski w najbardziej odważnym, bezpośrednim starciu, któremu przewodniczy Agnieszka Holland u nas. Dlatego właśnie jakaś przestrzeń doświadczania z naszymi edukatorami, którzy pokazują, że teatr to jest coś więcej niż scena, ale też dlatego rodziny w teatrze, które chcemy zaprosić do naszego teatru, żeby właśnie pokazać im, że to jest doświadczenie też w gruncie rzeczy bardzo bezpieczne.
2: Pierwszą premierą będzie spektakl non-fiction na podstawie powieści Joy Meyerson.
3: Myślę, że dla rodziców, ale dla wszystkich nas. Rzeczywiście Julie Meyerson napisała bardzo ciekawą opowieść w takim prowokacyjnym tytule, bo to non-fiction to tak naprawdę jej bardzo osobista historia, z którą mierzyła się niemal całe życie.
2: Ta pierwsza premiera już 3 października w obsadzie m.in. Dorota Pomykała, Bogumiła Bajor i Alicja Jurkowska. Najciekawsze spektakle z całej Polski, Bunt Mast, czyli choreograficzny rave na teatralnej widowni i spotkania z twórcami, a także szczególne wydarzenia dla tych, którzy najlepiej czują się w świecie teatru. Mowa o 13. edycji Festiwalu Wybrzeża Sztuki. Oprócz przedstawień na trójmiejskich scenach, specjalny cykl Przepływy Wybrzeża Sztuki angażujący widzów w sposób bezpośredni poprzez warsztaty i wspólne działania. Już teraz polecamy Waszej uwadze i zapraszamy od 16 września do 1 października. Wyjątkowym występem rozpocznie się w tym roku Avant Art Festival, który jak zawsze będzie przestrzenią artystycznego eksperymentu, nieoczywistych spotkań, refleksji, która wybiega w przód, prowokuje, angażuje i inspiruje.
4: Edycję warszawską rozpoczynamy koncertem mega grupy Osmium. Dlaczego mega grupy? Bo liderką tego projektu jest znana jako zdobywczyni Nagrody Oscara za muzykę filmową do filmu Joker, Hildur Gudnadottir, ale tam w składzie są niesamowite inne postaci.
2: Kopulos, dyrektor artystyczny festiwalu. Próbkę muzyki Osmium możecie znaleźć na stronie internetowej wydarzenia, po jeszcze więcej w wydaniu live przybyć 15 września do studia koncertowego Polskiego Radia.
0: A po jeszcze więcej kulturalnych poleceń od Magdy Bauer zapraszam o 14:00. Do usłyszenia, Magda.
2: Do usłyszenia, Bartek.
1: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje. Chilli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Ach, jak tu u nas miło i przyjemnie. Tego się trzymajmy. 13:03. Kolejna godzina dobrych wibracji w Chilli Z. No i dobry początek już teraz. Harry Styles z nowej płyty Aperture.
1: Dobre wibracje w Chilli Z.
0: A Harry Styles aktualnie w Nowym Jorku. Tam pozostanie do końca października. 30 aż koncertów w nowojorskiej Madison Square Garden. No nie powiem, chętnie zobaczyłbym Harry'ego na żywo, a w Nowym Jorku, no to już w ogóle.

Jest we Włoszech miasto, na którego ulicach język polski słychać częściej niż włoski. Jakie to miasto i dlaczego cieszy się taką popularnością wśród Polaków? O tym w Chili Z już za moment. Neverender to za nami połączone siły francuskiego duetu Justice i australijskiej Tame Impali. Przypominam, że z Kevinem Parkerem i jego Tame Impalą w przyszłym roku ponownie spotkamy się na żywo po dwóch tegorocznych koncertach w Gliwicach. Tym razem Tame Impala zagra w Gdyni na Openerze.

Nie Rzym, nie Mediolan i nie Neapol, ale Bari od kilku sezonów cieszy się olbrzymią popularnością wśród turystów z Polski. Tam naprawdę bywa tak, że na ulicach częściej słychać język polski niż włoski lub jakikolwiek inny. Ta popularność Bari to przede wszystkim efekt atrakcyjnej siatki połączeń lotniczych. Do stolicy Apulii dotrzeć można z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania i Katowic, z czego, jak się okazuje, szczególnie licznie skorzystaliśmy w połowie sierpnia. Otóż, jak poinformował włoski dziennik Corriere della Sera, powołując się na statystyki miejskie, w dniach 13-16 sierpnia turyści z Polski właśnie stanowili 16,5% wszystkich odwiedzających Bari. W ten sposób po raz pierwszy wyprzedziliśmy samych Włochów, którzy odpowiadali za 16% ruchu turystycznego w mieście, a kolejne miejsca w rankingu zajęli Francuzi, Rumuni, Węgrzy i Niemcy. Bari, nową stolicą Polski, niemal dzielnicą Warszawy, tak już zwykło się mówić. Wcale mnie to nie dziwi. Miasto piękne, Apulia nie mniej urokliwa. Temperatury wysokie, woda w morzu ciepła. No to czego chcieć więcej?

0: Mógłbym zrobić konkurs, kto tak pięknie zawodzi w chórkach u Kaśki Sochackiej, ale przecież doskonale wiecie, że to Dawid Podsiadło. U Kaśki Sochackiej aktualnie rzeczywiście ciche dni po intensywnym, koncertowym, festiwalowym lecie. Artystka aktualnie zbiera siły, bo przed nią 11 grudnia wielki, wyjątkowy koncert w krakowskiej Tauron Arenie. No ciekawy jestem, co szykuje nam Kaśka na to wydarzenie, może nowe piosenki. Wszystko okaże się już niebawem w Chili Z, tymczasem niebawem m.in. Steve Lacy, Teddy Swims i Basia Małecka. Zostańcie.
1: Autopromocja.
2: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
3: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
2: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, to już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
2: Po reklamie.

W Łodzi już jutro startuje tegoroczna edycja festiwalu Great September. Przez 3 dni w klubach i na łódzkich ulicach także wyjątkowi artyści, przede wszystkim nowe talenty, debiutanci, ci, o których być może niebawem będzie głośno, ale też sprawdzone gwiazdy, między innymi Krzysztof Zalewski. Polecamy. Great September to coś dla łowców nowych brzmień, odkrywców nowych talentów. Tych z pewnością przez te 3 dni w Łodzi właśnie nie zabraknie. Skoro jesteśmy przy talentach, nie wiem, czy Basia Małecka to talent wciąż nowy. Przez nas na pewno już odkryta. Obiecywała, kiedy była tutaj w studiu, czyli z kilka tygodni temu, nowe piosenki zapowiadające jej kolejną płytę. Wciąż czekamy. Niemniej z przyjemnością już teraz wracam do tej piosenki, która nowej płyty Basi Małeckiej była i wciąż jest pierwszą zapowiedzią. Stack, mówią o niej Polska, Olivia Dean. No i coś jest na rzeczy.

To już 15 lat bez Amy. Z kolei w październiku tego roku minie 20 lat od premiery jej ostatniej, najważniejszej, genialnej płyty Back to Black. Z okazji tego jubileuszu w październiku właśnie dostaniemy nowe, rozszerzone wydanie tego drugiego studyjnego albumu Amy Winehouse. Poza tym oryginalnym zestawem piosenek będą również specjalne wersje demo, no przed momentem zresztą, Tears Dry on Their Own, w takiej właśnie alternatywnej wersji demo. Będzie tego więcej na tym jubileuszowym wydaniu. Będą także fragmenty koncertu Amy Winehouse, jaki w lutym 2007 roku zagrała w Amsterdamie w klubie Paradiso. Wrócimy do tego tematu z pewnością. 20-lecie premiery Back to Black to niewątpliwie duża rzecz. London Grammar, Norah Jones z Johnem Legendem. Tak muzycznie kończymy tę godzinę. 10 minut pozostało do 14. Czekamy zatem na Magdę Bauer.

0: Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Więc znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
5: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
7: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Po reklamie.

0: Apsie na Chill Out.
1: 14 minęła, a kogo my tu mamy?
0: W pogoni za kulturą.
1: Mamy tu oczywiście Magdę Bauer.
2: Mamy też fontannę piasku, czyli jedną z dwóch nowych rzeźb, które tej jesieni dołączają do przestrzeni Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Na drugą poczekamy jeszcze nieco ponad tydzień, ale pierwsze dzieło autorstwa Dominiki Olszowy już jest. Fontanna, czyli kulturowa idea i symbol życiodajnej energii, element od zawsze obecny w przestrzeniach publicznych, a w dobie zmian klimatycznych niezbędny w mieście. W pracy Dominiki Olszowy mieści się jeszcze więcej, o co artystkę pytała nasza reporterka Katarzyna Kozak.
3: Powiedziałaś o podkreślaniu wagi rzeczy małych, że ta rzeźba też trochę tym jest.
4: Tak, ja myślę, że to w ogóle był taki pierwszy punkt wyjścia dla mnie. Ja lubię w swojej praktyce używać małych, drobnych rzeczy, czyli tych nieistotnych, tego, co się znajduje na ulicy, co obok czego przechodzimy i nie zwracamy na to uwagi. Bardzo lubię kałuże, bardzo lubię błoto, stąd ta mieszanka wody i piasku, wody i ziemi, bo jest to po prostu błotko, z którym też długo już pracuję, którego energię bardzo lubię, czyli takie połączenia życia i rozkładu. Wydaje mi się to bardzo, bardzo interesujące w tej formie.
2: I można tę dzisiejszą premierę pracy Dominiki Olszowy potraktować jako pierwszy wstęp do dużej wystawy rzeźby, jaką MSN planuje jesienią.
5: To jest wystawa zatytułowana Po stabilności i to jest wystawa, która mapuje najnowsze tendencje w rzeźbie. I tutaj trochę takie wyjaśnienie, skąd ta rzeźba w programie muzeum tak bardzo obecna. Nie tylko jako pewne antidotum na nadobecność malarstwa na scenie artystycznej, ale również dlatego, że wydaje się, że to właśnie w medium rzeźby najbardziej artystki i artyści odnoszą się do niestabilności, do takich lęków, niepokojów, które wiążą się z życiem we współczesnym świecie, gdzie nie wiemy, czego oczekiwać.
2: Podsumowuje Joanna Mytkowska z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ta wystawa zostanie otwarta w połowie października. Róża, jeden z najgłośniejszych tytułów ostatniego Berlinale, za sprawą brawurowej roli Sandry Hüller, nagrodzonej Srebrnym Niedźwiedziem za tytułową kreację. Do zobaczenia już dzisiaj wieczorem w Katowicach. Warto wspomnieć, że aktorka do tej roli przeszła prawdziwie fizyczną metamorfozę, ale nie tylko. Kobiecość ukryła pod męskim strojem, ale też fenomenalnie połączyła szorstkość z łagodnością i humorem. Film w reżyserii Markusa Schleinzera przed premierą dzisiaj na wielkim ekranie katowickiego kina Kosmos, miesiąc przed polską premierą. Mamy sztuki wizualne, mamy kino, no to jeszcze teatr. A skoro teatr, to przypominamy, że dzisiaj wieczorem premiera w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Premiera sztuki autora, który był nazywany irlandzkim Czechowem, być może znacie jego sztukę Tańce w Balibek. A teraz po tekst jednoaktówki Afterplay Briana Friela sięgnął Bogdan Michalik. To jest sztuka zainspirowana dramatami Czechowa. Na scenie spotykają się Sonia z Wujaszka Wani i Andrzej z Trzech Sióstr. Autor dopisał dalszy ciąg ich historii i stworzył opowieść o ludziach, którzy mimo życiowych rozczarowań próbują odnaleźć spokój, bliskość i sens. Czytamy w zapowiedzi Teatru Współczesnego w Warszawie. Na scenie zobaczymy Afterplay w wykonaniu Moniki Krzywkowskiej i Mariusza Jakusa. Premiera na scenie w baraku już dziś wieczorem.
1: To wciąż nie wszystko, co dziś przygotowała dla nas kulturalnie Magda Bauer. Kolejny w pogoni za kulturą w Chill Out już o 15.
0: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje w Chill Out. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Jeśli nie macie pomysłu, co zrobić z tak dobrze rozpoczętym środowym popołudniem, proponuję zostać z Chill Out. 5 minut po 14 na zegarze Shawn Mendes. To od niego rozpoczynamy tę kolejną letnią wciąż godzinę.
0: Dobre wibracje w Chill Out.

Faro i Kiss Me w Chilizet, 11 minut po 14. Obiecywałem, że wrócimy dziś jeszcze do Nowego Jorku, tam do niedzieli. Trwać będzie wielkoszlemowy tenisowy turniej US Open, turniej inny niż wszystkie, głośny i barwny jak sam Nowy Jork. Zapachy na kortach Flushing Meadows również prawdziwie nowojorskie, co niekoniecznie podoba się grającym w turnieju zawodniczkom i zawodnikom. Głośno było choćby o skargach aktualnej numer jeden kobiecego tenisa, Aryny Sabalenki, która narzekała, że na stadionie unosi się ten charakterystyczny zapach marihuany. Czy się to nam podoba, czy nie? W Nowym Jorku akurat legalnej. Głośno także o zachowaniach influencerów podczas meczów US Open. No, zachowują się oni dość głośno, często nie zajmują się tym, co dzieje się na korcie. Raczej dbają o samych siebie i swój internetowy content. Na to również skarżą się zawodniczki i zawodnicy i jest już odpowiedź konkurencyjnego dla US Open londyńskiego Wimbledonu. Otóż w przyszłym roku ograniczona zostanie znacząco liczba wejściówek, akredytacji przeznaczonych właśnie dla influencerów. Wimbledon, jego tradycja zobowiązuje, tam ma być cicho, tam widzowie mają podchodzić z odpowiednim szacunkiem do grających tenisistów. No, zobaczymy, czy tak właśnie będzie. Nowy Jork, US Open, to jeszcze do soboty będzie nas zajmować w Chilizet w różnych kontekstach, choć jak powiedziałem, jak wiadomo, Polaków na turnieju już nie ma. Niestety.

Nie, żebym czekał na listopad, co to to nie, ale w tym roku listopad zapowiada się nam jakby przyjemniej niż w poprzednich sezonach, to za sprawą koncertu grupy Jungle, który 10 listopada właśnie wydarzy się w Łodzi w Atlas Arenie. Jungle pojawią się w Polsce wraz ze swoją nową płytą Sunshine. Carry On z tego albumu to w Chili Z za nami. 20 minut po 14. Prima Queen, nie mylić z Prima Domą, a następnie Max Tachasiuk. To przed nami już teraz.

0: Autopromocja.
1: Niedzielni, czyli Z. Kolektyw, który redefiniuje pojęcie imprezowania. W niedzielne poranki spotkasz ich na coffee party w kawiarniach w całej Polsce. A w sobotnie wieczory taneczne brzmienia prezentują w Chili Z.
2: Gramy dla Was funky, disco, house. Zapraszamy. Niedzielni.
1: Niedzielni. W sobotę o 21:00 tylko w Chili Z. Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty.

0: Witaj.pl / zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Po reklamie.

serial pod tytułem Kto zastąpi Daniela Craiga i na najbliższe lata wcieli się w Jamesa Bonda, zdaje się nie mieć końca, chociaż słychać coraz więcej głosów, że nowy Bond został już wybrany, tyle tylko, że czekamy na oficjalne jego ogłoszenie. Gary Oldman, gwiazda serialu Kulawe Konie, przekonany jest, że nowym Bondem będzie jego kolega z planu, szkocki aktor Jack Lowden. Wczoraj z kolei w temacie nowego Bonda wypowiedział się scenarzysta filmu. On także obstaje przy tym, że Bond jest już wybrany. On to nazwisko zna, dzięki temu łatwiej pracuje mu się nad scenariuszem. Oczywiście pary z ust nie puścił. Czekamy na oficjalne ogłoszenie nowego agenta 007. 19 minut pozostało do 15. Paula Roma, Woodkid, a już teraz Vena i Leon Thomas. To jeszcze przed trzecią.

Nastaw się na Chill Out. Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

I Love You Tough, czyli Zet Woodkid. Ja też was kocham, ale niestety już muszę się żegnać. Od 15 przy mikrofonie, czyli Zet Jakub Lachowicz. Do 15 zostało 11 minut. Ja wracam tu jutro o 11. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru. Bartek Winczewski. Pa!

0: zakupów Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
1: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
2: Kochanie, to jest tylko paczka, co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10/10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Nastaw się na chill out.
1: Na zegarach już prawie 15, w studiu pojawiła się Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
1: Dzień dobry, Magda.
2: Dzień dobry, dzień dobry. U mnie propozycje teatralne, ale też te z muzeów, nowe wystawy. W pogoni za kulturą zaczynamy od spektaklu Bił sobie Andrzej na podstawie tekstu Mariusza Gołosza. To będzie pierwszy tegoroczny dyplom Warszawskiej Akademii Teatralnej. Reżyseruje Klaudia Gębska, a punktem wyjścia jest postać Andrzeja Gołoty.
3: Dla nas to jest idealny bohater. Bohater ze swoimi porażkami, ze swoimi zwycięstwami, z wielkim pogłosem, z jakimś takim amerykańskim snem w tle. Więc dla nas Andrzej Gołota jest po prostu, po pierwsze, jakimś przykładem Polaka, któremu się udało i któremu jednocześnie się nie udało. A co się udało, co się nie udało, no to właśnie to próbujemy w tym spektaklu pokazać.
2: Zapowiada reżyserka. Na scenie zobaczymy studentów aktorstwa dramatycznego. W opowieści o wygrywaniu i przegrywaniu, o tym, co to znaczy być nadzieją własną, bliskich, całego kraju. Premiera 18 września, kolejne spektakle 19, 20, 22 i 23. I na dwa z nich mamy dla Was podwójne zaproszenia. Jeśli chcielibyście zobaczyć tę sztukę, to napiszcie proszę do nas na adres kultura@chillz.pl. Adolf Menzel należy do najwybitniejszych artystów niemieckich XIX wieku. Był rysownikiem, grafikiem, malarzem. Przez całe swoje 90-letnie życie uważnie obserwował i rejestrował otaczającą go rzeczywistość. A interesowało go wszystko. Wydarzenia historyczne, zwykła codzienność, ludzkie ciało i pejzaż. Zostawił imponujący dorobek artystyczny, którego znaczną część w wyniku decyzji politycznych po II wojnie światowej odziedziczyło Muzeum Narodowe w Warszawie. Teraz aż 160 jego prac rysunkowych, graficznych i malarskich będziemy oglądać na nowej wystawie w tym miejscu. Ekspozycja ma skupić się na kunszcie artysty. Zapraszamy od piątku 11 września, wystawa potrwa do 13 grudnia. O kobiecie, która nieustannie próbuje pogodzić miłość z wolnością, pragnienie bliskości z potrzebą niezależności, opowiadać będzie Osiecka. Nowy spektakl warszawskiego teatru Ateneum. Na scenie wybrzmią najbardziej znane i mniej oczywiste utwory Osieckiej. Piosenki, listy, fragmenty prozy i zapisków. Wiemy też, że akcja spektaklu będzie rozgrywać się w nocnym barze, a plastyczną inspiracją dla przedstawienia będzie malarstwo Edwarda Hoppera z jego charakterystycznym klimatem. Osiecka ma opowiadać o tym, co w ludzkim doświadczeniu jest stałe, o miłości, stracie nadziei, nieustannym poszukiwaniu własnego miejsca. Reżyseruje Ewa Telega, a na scenie Katarzyna Łochowska i Mateusz Dębski oraz Franciszek Wajdzik gościnnie. Premiera 3 października.
1: Dziękujemy Magdzie Bauer. Magda Bauer jeszcze do nas wróci dzisiaj o 18.
2: Tak jest, wszystko się zgadza.
1: Dziękuję. Bądź.
0: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Jutro już będzie chłodniej, chociaż dzisiaj słuchacze na zachodzie odczuwają te wartości, bo tutaj tylko 19-20 stopni. Jutro tak będzie w całym kraju. Do tego opady deszczu, one pojawią się w centrum, na ścianie wschodniej i na Podhalu. Tutaj jutro może popadać. Do tego nad morzem może silnie powiać, tak będzie jutro, więc korzystajmy z tej pogody, kto dzisiaj ją ma. To tak jak cytrynę, do samego końca.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
0: W Chillz zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry. 3 minuty po 15. Jakub Lachowicz to ja. Dzisiaj wyjątkowo wcześniej. Zapraszam na popołudnie w Chillz. Gdziekolwiek jesteście, muzykę wam zapewnimy, atrakcje też wam zapewnimy, prezenty też może zapewnimy. Polecam się do 19.
0: W międzyczasie w Chillz.

mrozu. Nie ma miejsca jak dom w Chili Z. Mrozu, który 18 września wyda swój zupełnie nowy album. Swoją drogą tak teraz słuchałem, że on śpiewa, nie ma miejsca jak dom. No już po 15 za chwilę będzie dom, spokojnie. We Włoszech trwa oczywiście Święto Kina, Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Jedno z najważniejszych wydarzeń w kinowym kalendarzu to na wyspie Lido. A w tym samym mieście i w podobnych dniach odbył się Ripley AI Film Festival, który poza zbieżnością geograficzną i kalendarzową z oryginalnym festiwalem filmowym nie ma zbyt wiele wspólnego. Ripley w dużym uproszczeniu to jest taka włoska firma technologiczna, która specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań ze sztuczną inteligencją. I ta właśnie firma od 3 lat organizuje festiwal poświęcony filmom stworzonym przez AI. Tegoroczna edycja otrzymała ponad 3000 zgłoszeń z 76 krajów. Były też nagrody. No i oczywiście motto wydarzenia. Nagrody honorujące kreatywność, innowacyjność i wpływ społeczny. Kreatywność, innowacyjność i wpływ społeczny. Tak, to jest hasło festiwalu AI. No gdzie miejsce na kreatywność w filmie, który nie wymaga gry aktorskiej, zaprojektowania kostiumów, rozstawienia planów, skomponowania muzyki, dobrania oświetlenia. Człowiek, no to właśnie, jest mózgiem operacji, ale tylko wtedy, kiedy wpisuje odpowiedni prompt do maszyny. Festiwal poświęcony tego rodzaju pracom artystycznym w dużym cudzysłowie jest niepokojącym znakiem odejścia od tej autentyczności. Ironicznie zaplanowany podczas jednego z najważniejszych wydarzeń honorujących ludzką kreatywność. I ten festiwal ujawnia ambicje twórców AI, jakby czuli, że zasługują na miejsce wśród złotych lwów. I teraz zwycięzcy. Tegoroczna edycja to 8-minutowy, bo dłuższe metraże w tej branży to rzadkość. Film Roberta Gaudette pod tytułem A Face Only a Mother Could Love opowiada historię samotnego tancerza, który urodził się z deformacją twarzy. No i oczywiście smutne, rozumiem, brzydota może być kochana tylko przez matkę, bo tylko matczynna miłość jest bezwarunkowa, ale jednak oglądanie tego filmu nie jest przyjemnym doświadczeniem. Nienaturalne ruchy postaci, wygładzone powierzchnie. Widać, że jest to AI. Chociaż to jest AI, która i tak w przeciągu kilku lat zrobiła niesamowity postęp. Jest to progres technologiczny, regres kulturalny. Mojego zdania nie zmienicie.

0: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca. Cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
8: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłu.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet. Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

Sweet Lie, Max Jury w Chili Z. 24 minuty i będzie 16 w środowe popołudnie. Tymczasem mamy nowy raport, raport PISA, który to raport bada, jak 15-latkowie radzą sobie z rozwiązywaniem realnych problemów, z myśleniem krytycznym i analizą danych. W najnowszej edycji przetestowano ponad 760 tysięcy uczniów z 91 krajów i wyniki polskich uczniów są powyżej średniej OECD i Unii Europejskiej we wszystkich trzech badanych obszarach. Najwyższe wyniki na świecie uzyskali uczniowie z krajów i regionów Azji, ale Polacy i tak są w czołówce i to cieszy. Brawo. Natalia Mujanga, ile snów nam zostało? Ile słów chciałem powiedzieć? Nie, ile snów? Słów to już mało, kończę mówić. Muzyka teraz, szybko.

Paris. Love, Last, Couch of Cheese. Czyli serce, rytm, bębny, bas, miłość, namiętność, chwyt, pościg. Chcecie na 100 sposobów i śpiewam tę piosenkę, żeby zrobić ci dzień. W dużym uproszczeniu. Canons i Carousel, czyli Z, to za nami. 11 minut dzieli nas do 16. O 16 oczywiście zajrzymy na mapę pogody, ale zanim 16, to zagram wam jedną z piosenek wszechczasów. I to jest taka sytuacja, kiedy to ludzie wybierają tę piosenkę do pierwszych tańców i tak dalej. I bardzo ją tak sobie romantyzują. A tekst tego numeru opowiada o tym, że bohater, w tym przypadku George Michael, zdradził i został zdemaskowany, panie i panowie. I oni sobie tańczą z tą kobietą zdradzoną i oboje już wiedzą, że on tej zdrady się dopuścił. Motyw saksofonowy w Careless Whisper przyszedł George'owi Michaelowi do głowy podczas jazdy autobusem. Często, gdy jechał właśnie komunikacją miejską, to wpadały mu do głowy różne melodie. A proces powstawania tego był bardzo skomplikowany, bo George Michael nie miał wtedy ani studia, ani magnetofonu i nie mógł sobie tego nagrać, ale zapamiętał, mając 17 lat, napisał tę piosenkę. Więc posłuchajmy opowieści o zdradzie w Chili Z. Swoją drogą grałem kiedyś na saksofonie, tak wam powiem, i chciałem się tego nauczyć, ale nigdy mi to nie wyszło. Chyba aż tak dobrze nie grałem, jednym słowem. Careless Whisper ode mnie teraz. 10 minut i będzie 16 w naszym, czyli Z.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
6: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
5: Pomogą mi z tym wszystkim?
6: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
5: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
6: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
5: Idealnie. Rezerwuję.
6: Konferencje dla wymagających. Na hotelbania.pl.
0: Po reklamie.

0: Utilizate. Pogoda.
1: W tym momencie najcieplej jest u naszych słuchaczy w Tarnowie, do 32 stopni nawet. Najchłodniejszy jest Koszalin, tutaj 17 stopni. Więc Polska pogodowo podzielona, ale jutro już będzie sprawiedliwie w całym kraju 20. Nocą uważajcie na opady deszczu i burze, one pojawią się prawie wszędzie, wyjątkiem jest zachód, tutaj padać nie powinno. 12 stopni na Podhalu, 13 na Suwalszczyźnie i na północy, do 16 tej nocy tyle w okolicach Lublina.

0: się w Chili Z. Zaprasza Jakub Lechowicz.
1: Dzień dobry, minuta po 16. Jakub Lechowicz to ja. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę, bo dzisiaj mamy wydłużone spotkanie w międzyczasie, więc ten międzyczas może trwać dłużej, czyli można robić rzeczy wolniej. I do tego będę was namawiać do 19 w Chili Z.
0: W międzyczasie w Chili Z.

Upside Down Boy. Diana Ross, czyli Z, która kiedyś powiedziała, że chce wywrócić karierę do góry nogami, chce dobrej zabawy, zaprosiła muzyków z grupy Chic, Nile Rodgers między innymi udzielał się tutaj. I to chwyciło bardzo. Inspiracją do Upside Down stały się słowa samej Diany Rose, choć oczywiście w tym utworze zyskały zupełnie inne znaczenie, a zagrałem to nieprzypadkowo, ponieważ zauważyłem, że dzieciaki na TikToku odkryły tę piosenkę, jest cały układ i bardzo mnie to cieszy, bo to jest kawał dobrej muzyki. Już pominę, że historia muzyki. Tymczasem zmieniając temat z muzyki na film, Leonardo DiCaprio opublikował na swoim oficjalnym kanale na YouTubie pełnometrażowy film dokumentalny Janunii. To jest film, który przedstawia dramatyczną walkę o losy Amazonii. Jednym słowem, główna bohaterka to Yuma, rdzenna aktywistka i liderka, która wraz ze swoim mężem Hugo, agentem ochrony środowiska, walczy z mafią, która niszczy lasy deszczowe poprzez nielegalne wydobycie złota. I premiera filmu na YouTubie Leonardo DiCaprio miała miejsce z okazji Dnia Lasów Amazońskich, który obchodzony jest 5 września. I to jest film, o którym było głośno, bo Janunii otrzymała telefon z pytaniem, czy chciałaby wystąpić w dokumencie o lasach amazońskich, gdy ukrywała się po 6 zamachu na swoje życie. I tym samym przeszła do historii jako pierwsza kobieta stojąca na czele regionu środkowego Xingu w brazylijskiej Amazonii i zyskała ogólnokrajową sławę dzięki swojej walce o obronę rdzennej ludzkości. Film jest, można oglądać. Zdjęcia ruszyły w 2019 roku. Cała produkcja, wyobraźcie sobie, zajęła aż 6 lat. I w tym przypadku Leonardo DiCaprio był producentem całego filmu, a nie producentem wykonawczym, w związku z czym mocno zaangażował się w jego powstanie. Do tego jeszcze opublikował wspólne zdjęcie z wspomnianą bohaterką, twierdząc, że to jedna z najbardziej niesamowitych osób, jakie kiedykolwiek spotkał. Film na YouTubie u Leonardo DiCaprio na kanale można oglądać. A teraz będzie po polsku, gdzie trafia miłość, gdy umiera. Bracia Kacperczyk powiedzieli mi, że prawdziwa nigdy nie umiera, Daria Zawiałow też się zgodziła. A jeżeli umrze, to nie jest prawdziwa. To zagrajmy teraz, czyli Z, kwadrans po 16.00.

0: ta kobieta. Adele ze swojej debiutanckiej płyty, no lata czekają, lata lecą, a my czekamy na kolejną płytę. Adele być może wyda ją nagle, niespodziewanie w przypływie aweny, tak jak robiła to wcześniej, ale ja myślę, że na takich artystów jak ona to czeka się po prostu, aż nadejdzie i pewnie i tak będzie to ogromny przebój, bo Adele akurat ma tę zdolność, że cały świat na nią czeka, a jak już Adele wydaje, to wszyscy słuchamy. Bo to jest po prostu piękne. Make You Feel My Love, oczywiście cover w jej wersji, to za nami. 25 minut po 16, środowe popołudnie spędzamy razem. Gdziekolwiek jesteście, czy to jeszcze w pracy, czy już w drodze do domu, czy w ogóle już macie relaks w domu, to radzimy sobie z tym wszystkim i gramy na każdą okoliczność. Nia Smith, Ezra Collective, Jasmine Lacey. O tym, że Bóg dał mi stopy do tańczenia, to ładne będzie. To za moment w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
3: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
2: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
12: O, już zatrudniam.
13: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: Po reklamie.

God gave me feet for dancing. Ezra Collective, Jasmine Lacey, czyli za 22 minuty i będzie 17. Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne IMGW na Śnieżce przejdzie gruntowny remont, którego zakończenie zaplanowano na 2031 rok. I dzisiaj podpisano umowę na realizację tejże inwestycji. Minister infrastruktury podkreślił, że Śnieżkę odwiedza rocznie 2 miliony turystów i budynek obserwatorium to jest ikona polskich gór, ikona polskiego modernizmu, która przyciąga jak magnes. Niestety przez ostatnie 11 lat ten obiekt był niedostępny dla turystów i teraz pora na przebudowę. A miejsce jest szczególne dla polskiej nauki i dla bezpieczeństwa. I oczywiście może być problem, bo będą trudne warunki realizacji tej inwestycji, bo na Śnieżce okienko pogodowe do prac budowlanych to zaledwie kilkanaście tygodni w roku. Teraz trwają działania zmierzające do podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej i to jest niezbędne, żeby uruchomić tam restaurację. Remontowi zostanie poddany przede wszystkim dysk dolny, to jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji, a także sanitariaty i pomieszczenia noclegowe. Obecnie budynek w 1/3 jest nieużytkowany, ale dyrektor IMGW zaznaczył, że podczas remontu praca obserwatorium nie zostanie w żadnym stopniu ograniczona. Więc przebudowa, która zakończy się do 2031 roku i do tego zostanie zachowana unikalna forma architektoniczna i zabytkowe.

Dawid Podsiadło i jego Pastę Pomad w Chili Z. Kiedyś zastanawialiśmy się ze słuchaczami i słuchaczkami, czym jest Pastę Pomad. I nie do końca doszliśmy do porozumienia i dalej nie wiemy. Ale jak będzie Dawid, to go zapytamy i wtedy się dowiemy. 10 minut i będzie 17, środowe popołudnie. Spoglądam w swoje ukochane kalendarium muzyczne i wychodzi mi to, że dokładnie 55 lat temu ukazał się drugi studyjny album Johna Lennona zatytułowany Imagine. No, mi się dwie rzeczy z Imagine zawsze kojarzą. Po pierwsze, jest to niebywale prosta piosenka. Od strony muzycznej banalna, to nawet zbyt dużo powiedziane, bo dwa akordy, dwa dźwięki, ale jednocześnie to nic nie umniejsza tej piosence. A wręcz przeciwnie, pokazuje, że te najprostsze rzeczy są najwspanialsze. A druga to taka, że zawsze ogarnia mnie jakiś taki smutek, kiedy słucham tego numeru, bo mam wrażenie, że John Lennon z taką goryczą śpiewa w tym numerze, jak byłoby wspaniale, ale jednocześnie jak jest niemożliwe to, o czym on śpiewa. Czyli gdyby nie było piekła, gdyby nie było nieba, gdyby nie było wojen i tak dalej. I chyba każdy z nas kiedyś myślał, co by było, gdyby to, o czym śpiewa John Lennon, naprawdę się spełniło. Najbardziej pacyfistyczna piosenka na świecie. Imagine, które dostaliśmy dokładnie 55 lat temu.

0: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
6: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Po reklamie.

0: Silizet. Silizet. Pogoda.
1: Pogoda nam się zmienia. Od strony Śląska wchodzą do Polski opady deszczu i wieczorem będzie padało szczególnie nad ziemią łódzką, nad Kujawami i nocą te opady dojdą aż do Warszawy. Tutaj będzie padać nad ranem. Jutro w całym kraju wszędzie w okolicach 20 stopni. Najcieplej będzie w Małopolsce do 21, 19 w centrum i na zachodzie. Najchłodniej na Podhalu, tutaj do 17.

0: Macie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: No, ja bym powiedział, że już polecia, ale nie mogę tak powiedzieć, bo mi, no płacą mi za to, żebym mówił wam, że jest super, ale mydlić wam oczu nie będę. Nie wiadomo, czy to już wróci, więc korzystajmy dzisiaj z pogody. Minuta po 17 na moim, Jakub Lachowicz. To ja, ten pesymista.
0: W międzyczasie w Chili Z.
1: Nie, no żartuję, może nie będzie tak źle. Może damy sobie radę. Może jeszcze będą trzydziestki. Nie wiadomo, to wróżenie z fusów. S.G. Lewis, Chemical, Steady Swims, Bad Dreams, Vito Bambino i Zalia Decyzje. To muzyczne plany wobec was na najbliższe minuty.

Amor z tobą to miał rozmach. To ładne bardzo zdanie. Vito Bambino i Zaja Decyzje, czyli Z. 12 minut po 17 w środowe popołudnie. To teraz będzie o literaturze, bo takie sformułowanie jak nowa nadzieja literatury, najlepszy debiutant tego roku, drugi man. Wobec tego rodzaju wszelkich porównań zawsze warto, myślę, zachowywać pewną ostrożność, bo no, historia literatury zna już takie przypadki, których, no, w których znakomity debiutant okazywał się zarazem jego szczytowym osiągnięciem, debiut. No, tak daleko idące oceny to trzeba uważać, ale warto uważnie śledzić dalsze drogi takich obiecujących pisarzy. Mamy nową literacką gwiazdę, wunderkind współczesnej literatury europejskiej, autor Buddenbrooków generacji Z. Do tego są jeszcze inne słowa w internecie. Te słowa są na temat Nelia Biedermana, młodego szwajcarskiego pisarza, o którym mówi cały książkowy świat. Przyszedł na świat w 2003 roku i pierwsze lata spędził w niewielkim mieście nieopodal Curychu. Płynie w nim węgierska krew, a w latach 50. jego dziadkowie uciekli z Węgier do Szwajcarii. I zresztą opowieści babci na ten temat były jednym z impulsów do napisania Lazara, czyli bestsellera sprzedawanym w ponad 25 krajach. Gdy wszyscy byliśmy zamknięci w domach w 2020 roku, to nasz bohater, pan Nel Biederman, skorzystał z tego nadmiaru wolnego czasu i znalazł ujście dla swojej wrażliwości, jak podkreślał później w wielu wywiadach, melancholii. Wszystko zaczęło się od szkolnego konkursu literackiego i to właśnie wtedy odkrył, jak bardzo wciągające jest dla niego samo pisanie i to doprowadziło go do Lazara, czyli trzypokoleniowej sagi rodzinnej opowiadającej o upadku węgierskiej arystokracji. Książka otwiera takie baśniowe dość zdanie, cytuję: na skraju ciemnego lasu wciąż leżał śnieg dogasającego stulecia, kiedy Lajos von Lazar, przezroczysty chłopiec o błękitnych oczach, po raz pierwszy ujrzał człowieka, którego nawet po jego śmierci będzie uważać za swojego ojca. A później to już później leci dalej, wiadomo. New York Times dostrzegł w Lazarze rodzinną mitologię oraz wyznaczniki realizmu magicznego, a powieść nazwał mianem dzieła odważnego, porywającego i sensacyjnego. No tylko mówię, to trzeba uważać z tymi określeniami, że nowa nadzieja literatury, najlepszy debiut, bo wiecie, to dopiero jest wrzesień. Ale gdyby co, Nel Biederman, młody szwajcarski pisarz, o którym mówi cały książkowy świat. Bruno Mars teraz ze swojej najnowszej płyty. No, przecież słychać. 15 minut po 17, tak wam gra, czyli Z w środowe popołudnie.

0: Cha-cha-cha.
1: To była cha-cha, może być? Michael Bublé w Chili Zed, Sway, 23 minuty po 17, Michael Bublé i jego wersja Sway, bo Michael Bublé kocha śpiewać cover. To tak właśnie jest. I trafił mu się wielki przebój, jak to on nagrywał, bo rzeczywiście to było w wielu filmach, komediach romantycznych, Sway, mocno to gdzieś grało. I zagrałem nieprzypadkowo, ponieważ Michael Bublé dzisiaj ma urodziny i to nie 50, już więcej. Rok temu była 50, więc wszystkiego najlepszego. Ja akurat jestem trochę złośliwy zawsze, kiedy opowiadam o Michaelu Bublé, bo no, w jego piosenkach słowo love pada bardzo często. Nawet w tytułach też pada. No i też ciekawe, czy w tym roku wyda świąteczne piosenki. Już chyba po raz 38. No ale wiem, że fanki szczególnie lubią, bo jest to taki styl, no właśnie taki, który lubią kobiety, tak mi się wydaje. Georgia Smith za moment, to z kolei panów może ucieszyć, bo Georgia Smith jest piękną kobietą. No wiem, że to radio. To Another, coś tanecznego, ale już on jedna z naszych nowości. Tak wam gramy w środowe popołudnie w Chili Zed.
2: Chili Zed. Nastaw się na chill out.
3: Autopromocja.
2: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Zed.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
11: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
13: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram. Aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
0: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
21: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Po reklamie.

Relation. Tu Another, czyli Z, 22 minuty przed 18. To jedna z naszych nowości. Przyznacie, że bardzo przyjemna, taneczna, taka fajna. W tym roku Marcin Dorociński gra nie tylko Wokulskiego w nowej, tej filmowej ekranizacji Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Pojawia się również w drugoplanowej roli w amerykańskiej produkcji Katastrofa w duecie. To jest polskie tłumaczenie, po angielsku tytuł to Mayday. I no właśnie, i teraz pojawia się pytanie, że nic tak nie działa na wyobraźnię Polek i Polaków jak rodak w Hollywood. Od początku. Akcja Katastrofy w duecie rozgrywa się w latach 80. Wtedy amerykański pilot myśliwca o pseudonimie Assassin zostaje zestrzelony nad terytorium ZSRR i po przebudzeniu ze śpiączki trafia do chaty pewnego oficera KGB, który ku jego zaskoczeniu jest zafascynowany Ameryką i obsesyjnie ogląda na pirackiej kasecie Top Guna. I zamiast czekać na zakończenie zimnej wojny, bohaterowie postanawiają uciec. No i później mają oczywiście przygody. I najistotniejsze dla nas to to, że gra tam Marcin Dorociński i oczywiście robi to znakomicie, ale wciela się w postać tego agenta KGB i znamy oczywiście podobne wzorce z innych obrazów sensacyjnych. I to jest klasyczne już, że Polak, jeżeli gra w Stanach, to zazwyczaj gra Rosjanina. No, istnieje większa szansa, że aktor albo aktorka z Europy Środkowo-Wschodniej zagra w Hollywood kogoś pochodzącego z kraju uchodzącego za największy światowy czarny charakter, niż osobę pochodzącą faktycznie z miejsca swojego pochodzenia. Daniel Olbrychski też w Salt wcielił się w Olega Orłowa, rosyjskiego uciekiniera politycznego. Więc to nas nie dziwi. Z kolei Piotr Adamczyk wcielił się w rolę Siergieja Nikułowa, szefa radzieckiego programu kosmicznego. Marcin Dorociński też pojawia się oczywiście od lat w zagranicznych produkcjach albo koprodukcjach. Zagrał na przykład w Gambit Królowej. Wtedy był arcymistrzem szachowym, borgowym. Rosjanin, swoją drogą. Więc jak widać, jesteśmy stylizowani na Rosjan, podkreśla się nasz mocny akcent i przaśny, wręcz konserwatywny sposób myślenia. Czy to jest krzywdzące? Nie wiem, ale...

ostatniej płyty Send It Back w Chili Z. Bardzo to jest przyjemne granie, pełne żywych instrumentów i takie bardzo lubimy u nas właśnie w Chili Z. 10 minut i będzie 18, a o 18 dołączy do nas Magda Bauer. Dzisiaj po raz ostatni, polecam zostać. A teraz, tak przeczytałem teraz ten tytuł i pomyślałem, że prawie jak pieśń religijna to zabrzmi. Heaven is a place on earth. No, to po prostu Belinda. Belinda Carlisle, jeden z większych przebojów lat 80. w ogóle. Bardzo udany numer, świetnie zrobiony, jeden z lepszych właśnie tamtego czasu. Chwytliwy refren, bardzo dobrze wyprodukowany, natomiast ja wam oryginału nie zagram, tylko zagram nową wersję. Nową, to znaczy z 2017 roku, bo Belinda zarejestrowała swoje utwory raz jeszcze. Nie lubię opowiadać o tym, że gwiazdy albo artyści mieli problemy i tam, no, coś tam, ale u Belindy nie było za dobrze w pewnym momencie, w związku z czym bardzo się cieszymy, że jest z nami, że wróciła, cały czas tworzy i rzeczywiście tworzy piękne rzeczy. W 2017 roku nagrała płytę i spojrzała na swoje ogromne przeboje raz jeszcze, w tym na ten największy. I Heaven is a Place on Earth zagram wam teraz w specjalnej wersji z 2017 roku. Polecam dać głośniej, posłuchajcie, jaki Belinda Carlisle ma piękny głos. Gramy dalej w środowym Chili Z.

0: oczami. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
11: Kolejna konferencja do planowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
12: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
11: Pomogą im z tym wszystkim?
12: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
11: Brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
12: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
11: Idealnie. Rezerwuję.
12: Konferencje dla wymagających. Na hotelbania.pl.
0: Po reklamie.

0: video stop.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.
2: Tu Chillizet w środę, minuta po 18 w studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
3: Nowe premiery i 5 ścieżek tematycznych specjalnie opracowanych dla widzów zapowiada w nowym sezonie Stary Teatr w Krakowie. Tytuły, na które czekać będą teatromani, poznaliśmy wczoraj podczas specjalnej konferencji prasowej. Na miejscu była Katarzyna Kozak, która o te plany pytała Jakuba Skrzywanka.
4: Hasło przez 2 sezony, którym mówiliśmy o tym, że jesteśmy różnorodni, to jest za mało. My bardzo chcieliśmy pokazać, w czym jest ta różnorodność, dlatego właśnie te 5 ścieżek, dlatego radykalna ciekawość w poszukiwaniu formalnym z Anką i Wilhelmem. Dlatego takie sprawdzanie Polski w najbardziej odważnym, bezpośrednim starciu, któremu przewodniczy Agnieszka Holland u nas. Dlatego właśnie jakaś przestrzeń doświadczania z naszymi edukatorami, którzy pokazują, że teatr to jest coś więcej niż scena. Ale też dlatego rodziny w teatrze, które chcemy zaprosić do naszego teatru, żeby właśnie pokazać im, że to jest doświadczenie też w gruncie rzeczy bardzo bezpieczne.
3: Pierwszą premierą będzie spektakl non-fiction na podstawie powieści Julie Myerson.
4: Opowieść myślę, że dla rodziców, ale dla wszystkich nas. Rzeczywiście Julie Myerson napisała bardzo ciekawą opowieść w takim prowokacyjnym tytule, bo to non-fiction to tak naprawdę jej bardzo osobista historia, z którą mierzyła się niemal całe życie.
3: I ta pierwsza premiera już 3 października w obsadzie m.in. Dorota Pomykała, Bogumiła Bajor i Alicja Jurkowska. Fontanna Piasku to jedna z 2 nowych rzeźb, jakie tej jesieni dołączą do przestrzeni Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Na drugą poczekamy jeszcze nieco ponad tydzień, ale pierwsze dzieło autorstwa Dominiki Olszowej już jest. To właśnie Fontanna Piasku. Kulturowa idea, symbol życiodajnej energii, element od zawsze obecny w przestrzeniach publicznych, a w dobie zmian klimatycznych niezbędny w mieście. W pracy Dominiki Olszowy mieści się jeszcze więcej, o co samą artystkę pytała Katarzyna Kozak.
5: Powiedziałaś o podkreślaniu wagi rzeczy małych, że ta rzeźba też trochę tym jest. Jakbyś to mogła rozszerzyć.
6: Tak, ja myślę, że to w ogóle był taki pierwszy punkt wyjścia dla mnie. Ja lubię w swojej praktyce używać małych, drobnych rzeczy, czyli tych nieistotnych. Bardzo lubię kałuże, bardzo lubię błoto, dlatego stąd ta mieszanka wody i piasku, wody i ziemi, bo jest to po prostu błotko, z którym też długo już pracuję, którego energię bardzo lubię, czyli takiego połączenia życia i rozkładu. Wydaje mi się to bardzo, bardzo interesujące w tej formie.
3: Można tę dzisiejszą premierę pracy Dominiki Olszowy potraktować jako pierwszy wstęp do dużej wystawy rzeźby, którą MSN planuje w przyszłym miesiącu. Na koniec muzyka Krzysztofa Komedy na organach. Pod szyldem projektu Komeda Inspirations już niedługo w katowickim Nosprze posłuchamy kompozycji z legendarnych filmów, takich jak Nóż w wodzie, Dziecko Rosemary, Dwaj ludzie z szafą czy Prawo i pięść. Projekt to jest wspólne dzieło artystów biorących w nim udział. W centrum pozostaje organista Jan Bokszczanin, którego usłyszymy podczas koncertu. Obok niego na estradzie wokalistka Anna Serafińska, a także instrumentaliści Robert Majewski i Piotr Baron. Zapraszamy 13 września o 18:00. To w Katowicach w Nosprze.
1: W pogoni za kulturą. W międzyczasie w Chillizet. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Dziękujemy Magdzie Bauer. Magda wraca jutro o 10:00. A ja wracam teraz z jeszcze jedną wspólną godziną. Jakub Lachowicz, to ja. Dzień dobry. Mistrzostwa motorniczych europejskie odbędą się w Warszawie i o tym za moment. Będą się zderzać na Marszałkowskiej.
1: W międzyczasie w Chillizet.

October and April, The Rasmus, czyli Z. Zastanawiałem się, słuchając tego numeru, co łączy październik z kwietniem i doszedłem do wniosku, że pogoda być może, no bo podobno potrafi być, niestety. Gramy dalej za chwilę, ale wcześniej bardzo ważna informacja, bo przed momentem rzuciłem hasło, że tramwaje się będą zderzać na Marszałkowskiej, co oczywiście było sporym nadużyciem z mojej strony. W przyszłą sobotę, 19 września, w samym centrum Warszawy odbędą się oficjalne 12 Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram MM. Po raz pierwszy te mistrzostwa będą w Polsce. Polskę będą reprezentować Warszawa jako miasto gospodarz i Gorzów Wielkopolski, mistrz tegorocznych krajowych zawodów. Zawodnicy powalczą na czas i precyzję. Konkretne konkurencje poznamy dopiero przed startem, ale wiemy tyle, że 19 września tory tramwajowe na Marszałkowskiej zamieniam się w arenę zawodów, bo pojawiam się motorniczy z całej Europy walczący o tytuł najlepszych w Europie. To jest bardzo widowiskowa zabawa, jak mówi prezes tramwajów warszawskich. 26 europejskich miast. To właśnie reprezentanci z tych miast pojawią się u nas w stolicy. Docelowo, tak samo jak na Eurowizji, pojawi się ekipa z Melbourne, która, żeby tutaj dotrzeć, pokona 15 tysięcy kilometrów. A patrząc na to, co działo się podczas polskich mistrzostw Europy tramwajowych, to może się zadziać wszystko. Bo na przykład niedawno tramwaj popychał taką dużą kulę i grały tramwaje w kręgle. Teraz wszystko będzie w centrum Warszawy. Jestem bardzo ciekawy, co tam się wydarzy. To wszystko 19 września, 12 Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram MM. A u nas teraz role model. Swoją drogą, tramwaje stołeczne obchodzą 160-lecie w tym roku, więc impreza nieprzypadkowo trafia do Warszawy. A, jeszcze miałem powiedzieć, że pozdrawiam wszystkich motorniczych. Jesteście super.

0: ostatnie wspólne zdjęcie, czyli wersja Tomasza Makowieckiego w Chilizac, 25 minut po 18. To jeżeli teraz zrobiło się, no nie chcę użyć słowa nudno, ale wolno, to teraz będzie szybciej. Blessed Madonna, James Vincent McMorrow i Brand New. Z polskich rzeczy proponuję wam spojrzenie na nową płytę Darii ze Śląska, która jest genialna i mocno wam ją polecam. Wariatkę wam zagram. To za parę chwil w naszym albo waszym Chilizac.
1: Chilizac. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Chilizac prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chilizac.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt, aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt, 70% taniej.
1: Po reklamie.

wariatka. Daria ze Śląska ze swojej nowej płyty, którą mocno wam polecam. Polecam też live sesję, czyli Z Live Session na naszym kanale na YouTubie. Daria ze Śląska tam wystąpiła właśnie. I to za nami. 18 minut i będzie 19. Twórczość Marcina Rusaka to jest taka twórczość, która wymaga się prostym, wymyka się prostym kategoriom, bo balansuje ona pomiędzy designem, rzeźbą i eksperymentem z materiałem, a jej głównym bohaterem pozostaje natura. I teraz jedna z jego prac została włączona do stałej kolekcji paryskiego Centrum Pompidou, czyli jednego z najważniejszych muzeów sztuki nowoczesnej i współczesnej na świecie. I to jest kolejny dowód na rosnącą obecność polskich projektantów na tej międzynarodowej scenie kolekcjonerskiego designu, bo do zbiorów Pompidou trafiają prace, które wyznaczają nowe kierunki w sztuce i projektowaniu, a twórczość Rusaka właśnie od lat podważa klasyczne myślenie o trwałości przedmiotów. I oczywiście botaniczna warstwa tego dzieła została zabezpieczona jedynie na tyle, by spowolnić naturalne utlanianie, więc rzeźba nadal będzie się zmieniać, bo intensywna zieleń liści z czasem ustąpi miejsca odcieniom ochry i brązu. W praktyce muzeum kolekcjonuje więc obiekt, którego wygląd nigdy nie pozostanie taki sam. To jest motyw przemijania, który od lat pozostaje jednym z najważniejszych tematów w twórczości Rusaka. Nie jest to przypadek, bo wychował się on w rodzinie hodowców kwiatów, a doświadczenie obcowania z roślinami od momentu rozkwitu po nieuchronne więdnięcie stało się fundamentem jego praktyki projektowej. No i teraz pojawia się pytanie, dlaczego więc takie dzieła kolekcjonują największe galerie świata i muzea, obiekty, które z założenia ulegają zniszczeniu. No właśnie, chodzi o ten motyw przemijania, że to jest żywe i że się zmienia i to jest współczesność, panie i panowie. Aaron i Dodi, Call When You Come, w CZ teraz. Kwadrans dzieli nas do 19 w środowy, wczesny wieczór.

Ale nam się spokojnie zrobiło. Elliot Smith Between the Bars, czyli za 10 minut i będzie 19, środowy wieczór. Polecam dzisiaj podcast Między Nami Pokoleniami, który znajdziecie o 19 na YouTubie i na platformach streamingowych. Dominika Konterowicz porozmawia z panią Krystyną Prońko. A ode mnie na koniec legenda, hymn synth-popu tak zwanego, czyli Soft Cell, którzy przygotowują się do pożegnania, bo po śmierci Dave'a Balla w 2025 roku Mark Almond zapowiedział, że nagrana jeszcze wspólnie Danceteria będzie ostatnim albumem wydanym pod szyldem tego legendarnego duetu i ta płyta ukaże się 25 września. Mamy też kolejny singiel The Rainbow Room i Danceteria to będzie ostatnia płyta Soft Cell w historii. Bardzo to jest przykre, ale panowie rzeczywiście, panowie, no już tylko Mark Almond niestety przygotowuje się do zamknięcia tego rozdziału. A ja wam zagram hymn, jak powiedziałem, 43 tygodnie na Billboard Hot 100 i na singlu Soft Cell połączyli Tainted Love z fragmentem jednego z utworów The Supremes. Wersja albumowa bardzo rozbudowana, to tak zwany medley był. Natomiast radio gra zwykle krótszą wersję, bo wersja singlowa została specjalnie skrócona względem tej dłuższej wersji albumowej. Więc Soft Cell państwa zostawiam, Jakub Lechowicz. O, jakie to jest dobre. Dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się w Chillizet jutro od 15. Miejcie dobry wieczór.

0: chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.

0: jest Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
1: Słuchacie Chilli Z, 19 minęłam. Phoebe Bridgers, Steven Sanchez. To w najbliższych minutach.

0: to promocja.
1: Prima Doma Club w Chilice.
2: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chilice.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty@pianoforte.pl.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Po reklamie.

just need a heart. Been in the low since the start.

0: Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
1: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
0: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Ubezpieczenie samochodów w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
0: Po reklamie.

0: eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: W pogoni za kulturą. Czyli Z.
2: Film, teatr, wystawa, a może koncert lub spotkanie literackie? W naszym serwisie sprawdzamy dla Was najlepsze kulturalne adresy i meldujemy się na najciekawszych wydarzeniach.
1: W pogoni za kulturą. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00. Tylko w Czyli Z.
2: Zapraszam, Magda Bauer.
0: Autopromocja.

Radio Chili Z. Nastaw się na chill out. In the dark, there's just